0: Już dziś fala gorąca nadciągnie do Polski, wojewodowie po odprawie. Za granicą stać nas na coraz więcej, mimo że polska złotówka słabnie. Prezydent Ukrainy nie przyjedzie do Gdańska, ale umowy o odbudowie nie są zagrożone.
1: Rok Radia.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Służby przyszykowane na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą pokazać się w najbliższych dniach 36 stopni w cieniu. Na razie ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą większości województwa lubuskiego, krańców południowo-zachodnich Wielkopolski i północnego Dolnego Śląska. Dziś tam maksymalnie do 31 stopni w cieniu. Polski złoty akurat przed sezonem urlopowym zaczął słabnąć. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Co więcej, analitycy mówią, że lipiec historycznie sprzyja umocnieniu złotego. Ale ten bieżący kurs złotego do euro, dolarów czy funtów kupowanych na wakacje to jedna sprawa, a druga to kurs realny pokazujący naszą siłę nabywczą za granicą, czyli że stać nas na więcej.
2: Myślę, że jest taka sytuacja coraz częściej.
0: Mówi analityk XTB Michał Stajniak.
2: Też jakby wynika to również z tego, że w Polsce te ceny wzrosły dosyć wyraźnie w ostatnich latach. Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej.
0: Na to oczywiście wpływają też coraz wyższe pensje. W przeliczeniu na euro płace w Polsce przez ostatnich 5 lat, jak zauważyli ostatnio analitycy banku Pekao S.A., podwoiły się. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na rozpoczynającej się jutro konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Zamiast prezydenta Ukrainy pojawi się premier tego kraju, Julia Sfirydenko. Nieobecność ukraińskiego przywódcy to wynik sporu, jaki wybuchł ostatnio na linii Warszawa-Kijów. Po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA, w Polsce niemal wszyscy politycy skrytykowali tę decyzję, a Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego. Polski premier też krytykował, ale teraz zapewnia, że budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich jest nie tylko wyrazem przyzwoitości, no ale po prostu się opłaca.
3: W tym duchu przygotowywaliśmy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich. Wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów.
0: Przypomina Donald Tusk. Na koniec zaglądamy na mundial. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Francji Didier Deschamps nie poprowadzi drużyny w piątkowym ostatnim meczu grupowym na mundialu przeciwko Norwegii. Francuska federacja poinformowała, że powróci do ojczyzny na pogrzeb matki. A jeśli chodzi o bieżące mecze, Chorwacja wygrała z Panamą 1-0 w meczu rozegranym w Toronto. We wcześniejszym spotkaniu grupy L Anglia zremisowała z Ganą 0-0. Panama straciła szansę na awans do fazy pucharowej. Z kolei w grupie K Portugalia rozbiła Uzbekistan 5-0.
1: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
4: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
1: W drodze.
5: W Poznaniu mamy nowe utrudnienia. Rozpoczęła się już przebudowa Mogileńskiej. Podczas prac kierowcy nie mają możliwości wjazdu ani wyjazdu z tej ulicy. Objazd wyznaczono Warszawską i Krańcową. Dalej kierowcy mogą kierować się Witkowską, Swarzędzką i Kolską. Utrudnienia potrwają do końca września.
1: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
4: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
6: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja. Pogoda.
5: Do południa w Poznaniu ma być pochmurno, ale potem niebo już się przejaśni. Nie powinno dzisiaj padać. W najbliższych dniach nie spodziewajcie się deszczu. Aktualnie termometry wskazują 13 stopni. W ciągu dnia temperatura może wzrosnąć aż do 29. W czwartek temperatura przekroczy 30 stopni. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr słaby.
6: Rock Radio 105,4 FM. Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
7: Rock Radio.
8: What a lovely morning.
9: Go. Siema, ziomale, witam was bardzo serdecznie.
6: Powstanie Rock Radia.
10: Środa, 24 czerwca, na powstanie Rock Radia zapraszają Kajto Ruszczyk, pan od Guziczków
11: i redaktor noblista Jan Bajor-Bajorek. Dzień dobry, Janku.
10: Honoris causa, tak, dzień dobry państwu, kłaniamy się bardzo nisko. Będziemy z państwem do 10:00, w ten najdłuższy dzień w roku, chyba tak to jest. Ale nieważne. Dobrze, proszę państwa. 2 2 4 4 0 66, głosówki na Messengerze. Bardzo prosimy, kłaniamy się. Będziemy z wami do 10:00, będziemy grać klasykę rocka.
11: Proszę dzwonić, ponieważ pan profesor Bajorek nie ma za dużo czasu, prawda, żeby odpowiedzieć na państwa listy.
10: A dobrze byłoby, żeby jednak na coś odpowiedział. Także zapraszamy serdecznie. Jestem do państwa dyspozycji. Wyjątkowy dyżur.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Last for Life, Iggy Pop, Rock Radio, proszę Państwa, 18 po 6, pasuje jak ulał telefon, tak?
1: Tak, analogowy nawet.
0: Analogowy.
1: Tak, na korbkie.
0: To bardzo prosimy.
2: Hejcia, droga z Poznania, nisko się kłania.
1: No proszę.
2: Melduję się na zakładzie, dzisiaj środa, ładna pogoda, także szybko, szybko panowie do pracy i po pracy nad jeziorko.
1: O.
2: Pozdrawiam. Hell yeah.
1: Hell yeah.
0: Środa, ładna pogoda. To się nawet rymuje.
1: Środa,
0: ładna pogoda.
1: No, tak.
0: No nieźle, co?
1: Nieźle, nieźle.
0: Pozdrawiamy tak. Pana Jogasa, pozdrawiam Poznań. Kto może, ten niech ucieka nad jeziorem.
1: Ale bym sobie do siebie na jeziorko podjechał. No.
0: Do siebie czy gdzie, przepraszam? Do Łysych?
1: Tam nie, tam nie ma, tam jest staw.
0: No właśnie, tak myślałem.
1: Tam nie, tak w ogóle, tam jest oczko.
0: Z tego, co pamiętam. Pozdrawiamy Poznań, dziękujemy, czekamy na was. 2244-066 albo głosówki na Messengerze. Można nad jeziorko. Irek Cest, New Sensation, 19 po 6.

0: New Sensation in Excess w Rock Radio 23 po 6 gramy klasyka rocka The Clash. Creedence Clearwater Revival, proszę Państwa, to już za moment w Rock Radio, a Wy zostajecie, mam nadzieję, z nami.
1: Reklama.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
1: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
1: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
1: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
1: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Chwila nieuwagi? Zdarza się najlepszym. Na szczęście jest Centrum Napraw Powypadkowych Cichy Zasada. 14 lokalizacji w całym kraju, aż 3 w Poznaniu. Ponad 500 aut zastępczych, także elektryczne. Na przykład Audi Q4 e-tron. Grupa Cichy Zasada. Gołężycka, Wysogotowo i Komorniki.
4: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
5: Ach, co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
9: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
10: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
9: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
10: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Po reklamie.
16: Co to jest używka?
17: Do włosów.

0: Creedence Clearwater Revival i Proud Mary w Rock Radio za 26.07. Proszę Państwa, mundial trwa w najlepsze i podobno, nie wiem czy to już klepnięte do końca, ale finał Mistrzostw Świata będzie, proszę Państwa, miał 30-minutowe show w przerwie meczu w stylu Super Bowl.
1: O proszę.
0: No, jeśli w przerwie wystąpi z Colin, to czemu nie?
2: Powstanie Rock Radia.
1: Ale to byłoby dobre.
0: Mam nadzieję, że ktoś na to wpadnie. No, jeżeli jakikolwiek polski radny jest na mundialu, to mam nadzieję, że szepnie słówko łysemu.
1: No słuchaj, no chyba, że mają kasę i może udałoby się pana Zenona zaprosić.
0: Kasę to na pewno mają. Metallica, Enter Sandman za 26.
1: No nie wiem.

0: Faded, Aerosmith. Za 17:07, proszę
1: Great
0: Państwa.
1: Song.
0: Madness za chwilę, Black Sabbath za chwilę, a wy zostajecie z nami. Łączy nas klasyka rocka.
2: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępny już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Auto Compol, koncesjoner Renault. Poznań Dąbrowskiego 449. Zaprasza.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
10: Została ostatnia reklama.
11: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
12: I dokąd wtedy jedziemy?
11: No nie wiem.
12: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
11: A, dobry komona.
10: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
16: Rock Radio. Drodze.
17: W Poznaniu utrudnienia napotkacie na Zejlanda. Roboty trwają na odcinku od Bukowskiej do Zwierzynieckiej. Ruch odbywa się tam tylko w stronę Zwierzynieckiej. Objazd w kierunku Bukowskiej wyznaczono Grunwaldzką i Szylingę, a objazd dla rowerów ulicą Zwierzyniecką i Gajową.
15: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl.
14: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
15: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
18: Urządliła misia pszoła, och ty larwo misiu woła.
19: Wyszkodzi?
14: Powstanie!

0: Stupid Girl za 3:07, proszę Państwa, za chwilę newsy w Rock Radio, a w nich świetne wieści, podobno służby gotowe na falę upałów. Czy to oznacza, że mają w gabinetach klimatyzatory? Szczegóły za chwilę.
1: Reklama.
2: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
3: Od tego ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
4: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Centrum Poznań przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Szczegóły u partnerów marki.
7: Została ostatnia reklama.
8: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem. Po reklamie.
9: Co to jest używka?
10: Do włosów.
11: Powstanie Rock Radia.
12: Tego nie można prowadzić do Polski.
13: Co oni reprezentują, no to jest dramat.
14: Nie idźcie tą drogą.
0: Chodźcie z nami jeszcze przez chwilę. 7:00 na zegarze, słuchajcie Rock Radia. Czekamy na was, 2 2 4 4 0 66, głosówki na Messengerze. A teraz newsy.
15: Polskie służby w gotowości na falę upałów. To lepsze wyjście. Za chwilę premiera konferencji o Ukrainie bez prezydenta Ukrainy. Zajrzymy też na stację paliw.
16: Rock Radia.
15: Marcin Krzemiński. Służby w gotowości przed nadejściem fali upałów. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa z władzami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W najbliższych dniach policja będzie zwracać szczególną uwagę na dzieci i seniorów, którzy są szczególnie narażeni na skutki upałów. Na Straż Pożarna będzie monitorować zagrożenie pożarowe, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
17: Pomimo deszczu, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, jednak ta ściółka jest wysuszona, będziemy mieli wysokie temperatury, w związku z tym tutaj Straż Pożarna będzie czuwała nad bezpieczeństwem, nad gaszeniem ewentualnych pożarów, oby oczywiście do nich nie dochodziło.
15: Już w czwartek temperatura przekroczy 35 stopni, w weekend może być blisko 40. Kardiolodzy ostrzegają, zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, mówi profesor Łukasz Małek.
18: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, czasami z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia.
15: To znak, że warto czym prędzej znaleźć chłodne i zacienione miejsce, pić dużo chłodnych napoi. Zresztą warto to zawsze robić podczas upałów, niezależnie od tego, czy towarzyszą nam jakiekolwiek objawy. Dziś na pomarańczowo, czyli z ostrzeżeniami drugiego stopnia, fragment zachodniej części kraju, na mianowicie większość województwa lubuskiego, krańce południowo-zachodnie Wielkopolski i północ Dolnego Śląska, tam maksymalnie do 31 stopni w cieniu. Kontrakty dla polskich firm są istotniejsze niż nieobecność Wołodymyra Zełenskiego, przekonują rządzący, pytanie rozpoczynającą się jutro w Gdańsku konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Wołodymyr Zełenski razem z Donaldem Tuskiem są jej organizatorami, ale ukraiński przywódca po odebraniu mu przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Orła Białego za to, że nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, zdecydował, że do Polski nie przyjedzie. Zastąpi go premierka Julia Sfirydenko, z którą w kontakcie jest premier Donald Tusk. Jego zdaniem paradoksalnie nieobecność prezydenta Zełenskiego może pomóc uniknąć kolejnych napięć.
1: Więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć.
15: Dodam, że już dziś w ratuszu głównego miasta w Gdańsku odbędzie się 15. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy. Spotkanie to poprzedzi rozpoczynającą się jutro właśnie konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Na koniec jeszcze tradycyjny od kilku dni przegląd cen maksymalnych na stacjach paliw. Dziś cena litra benzyny 95 nie może przekraczać 5 zł 97 groszy. To mniej o 1 grosz porównujące do wtorku. O 1 grosz do 6,68 spadła też cena 98. Z kolei bez zmian w porównaniu do wczoraj olej napędowy 6 zł 11 groszy za litr.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
11: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
19: Sport w Rock Radio.
20: Przemysław Pozowski, zapraszam. Rozczarowujący Anglicy, Chorwacja wciąż wśród żywych i dwa gole Cristiano Ronaldo. Tak było minionego wieczora i w nocy na piłkarskim mundialu. Anglia w teoretycznym hicie dnia po bezbarwnym meczu zremisowała z Ganą 0-0. Wcześniej Portugalia ograła Uzbekistan aż 5-0, a dwie bramki strzelił CR7. W nocy Chorwacja męczyła się z Panamą, ale wygrała 1-0, podobnie jak Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Emma Navarro będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju w niemieckim Bad Homburg. Amerykańska tenisistka w pierwszej rundzie pokonała Niemkę Eve Lis 7-6. 6-3.
10: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
11: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
21: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley-Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartego salonu i serwisu Honda Carling Motocykle. Baranowo, Poznańska 22.
23: Rock Radio. Drodze.
24: Rozpoczęła się już przebudowa fragmentu Mogileńskiej. Podczas prac nie będzie możliwości wjazdu ani wyjazdu z tej ulicy. Objazd wyznaczono warszawską i krańcową. Dalej kierowcy będą mogli kierować się Witkowską, Swarzędzką i Kolską. Utrudnienia mają potrwać do 30 września.
21: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
22: Sponsorem programu był właściciel salonów i serwisów motocykli Honda Carling Motocykle w Baranowie oraz Poznaniu.
23: Pogoda.
24: Aż 29 stopni wskażą dzisiaj termometry w Poznaniu. Jutro ma być jeszcze cieplej. Temperatura przekroczy 30 stopni. W najbliższych dniach będzie też bardzo słonecznie. Dzisiaj do południa niebo może się zachmurzyć, ale nie powinno padać. Ciśnienie mamy wysokie i takie utrzyma się w najbliższych dniach. Słońce zajdzie o 21.19.
23: Rock Radio 105 i 4 FM.
25: Przyszliśmy napoić nasze konie. Przyszliśmy napoić nasze konie.
23: Powstanie Rock Radia.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

0: Dzisiaj cztery pory, 16 po 7, proszę Państwa, telefon, messenger.
1: Messenger, przepraszam, nie wiedziałem,
0: że... Bardzo prosimy, halo, prosimy.
2: Dzień dobry, Kajtku, dzień dobry, Janku, Tomek z Targówkowskich ulic.
0: Dzień dobry.
2: Kolejnej słonecznej dobie tego tygodnia serdecznie wita, pozdrawia. Rock Radio odpalone, lista obecności w robocie odhaczona. No to dzionek jakoś się tak nam powoli rozkręca, zaczyna. Lampa coraz mocniejsza się szykuje. Niech spokojnie nam to mija, żebyśmy się tam nie sparzyli. Dbajmy o nawodnienie. A przy okazji świętego Jana dzisiaj, no to
0: no.
2: Jasieńku, no. Najlepszego zdrówka i czego sobie tylko tam zażyczysz. Taka radiowa prywata w najlepszym rockowym rock radiu na świecie. Buziaczki, pozdrowienia, hell yeah.
0: Dzięki, Tomeczku, kłaniam się, ja cały czas wychodzę z założenia, że jestem za młody, żeby obchodzić imieniny, ale bardzo doceniam twoją pamięć. Ty jesteś jednak człowiek klasa, także bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: No niestety. No tobie można powiedzieć wiele rzeczy, ale na pewno nie to, że jesteś święty.
0: Jedno trzeba pamiętać, gdy na świętego Hieronima jest deszcz albo go nie ma, to w końcu listopada, pada albo nie pada.
1: No tak.
0: Motley Crue, Kickstarter, my heart.
1: Jednak święty.
0: Dedykuję sobie tę piosenkę. A co?

0: Nicy, kilka mandatów padło. Kickstart My Heart, Motley Crue, 22 po 7. Lady Punk i Jimi Hendrix. To w Rock Radio gramy za chwilę.
1: Reklama.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën.
3: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
9: Wszystkie modele Cherry czekają na Ciebie w Cherry Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Cherry Berdychowski.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Została ostatnia reklama.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie.
13: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Po reklamie.
19: Hell yeah.
20: Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat.
21: Powstanie.
22: Rock Radia.

0: Lost Town Traffic w Rock Radio, Jimi Hendrix, proszę państwa, a Kajto mówi, ej, Messenger. Ja mówię, no dobra.
1: Nie no, bez ej. Powiedziałem. Nie, no powiedziałeś... Przepraszam, panie Janie. Tak. Dostaliśmy Messengera głosówkę.
0: Chciałbyś. Proszę, halo.
2: Cześć panowie, tu Tomek Motorniczy z Krakowa. Chciałem się przyłączyć Witaj. Do życzeń dla Janka. A przy okazji złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin Lionelowi Messiemu. Bo dzisiaj chłopak pan już ma urodziny, także wszystkiego najlepszego i żeby ci się tam udało ten turniej wygrać w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku i Kanadzie. Pozdrawiam wszystkich, trzymaj Tasie, hell yeah.
1: Hell no yeah, no.
0: Już miałem dziękować za życzenia, ale nie podobasz mi się. Niestety.
1: No ale nie, no ale towarzystwo masz zacne tego dnia. No.
0: Człowiek, on jest nietowarzyski, on ma Aspergera czy tam coś, on siedzi sam w domu.
1: Jak sam w domu, jak ma dzieci?
0: To Jezu, no w cudzysłowie rzecz jasna.
1: Aha.
0: No dobra, no niech mu będzie, to najlepszego, ale niekoniecznie, musi od razu turniej wygrywać.
1: Znaczy ja też nie jestem za, bo... Nie jestem fanem. Znaczy w sensie inaczej. Podziwiam, problem, żeby było jasne.
0: Ja mam problem z Argentyną, bo tam jest kilku innych piłkarzy, których bardzo lubię. Jego po prostu nie lubię.
1: A poczekaj, do kogo lubisz?
0: Na przykład Lautaro Martineza.
1: A, no to Intermedio.
0: No na przykład. No i co?
1: No nie, no tak, to się zgadzam. Tak.
0: Dobrze, Tomeczku, ale dziękuję za życzenia imieninowe. Ja powtarzam, jestem za młody, żeby obchodzić imieniny. To jeszcze nie jest ten moment, ale dziękuję bardzo. Kłaniamy się nisko, 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Apeluję, nie nakręcać tej spirali śmiechu.
1: Bardzo żałuję, że w Argentynie już niestety nie ma mojego ulubionego piłkarza.
0: Adolfa?
1: Nie. Di Maria!
0: Argentyno, co ty robisz?

0: Can't Stand Losing You i The Police w Rock Radio, proszę Państwa, za 19:08 łączy nas klasyka rocka. My będziemy, proszę Państwa, grać dalej i umilać Wam, mam nadzieję, środowy poranek. Na horyzoncie Ken Loggins i Edyta Bartosiewicz ze słynnym Siałem. Także Siał, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
8: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Została ostatnia reklama.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Centrum Poznań przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Szczegóły u partnerów marki.
14: Po reklamie.
15: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-myślnik-force.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
17: Rock Radio. Drodze.
18: Trwa remont na wierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny. Czasowo zamknięte będą poszczególne łącznice. Ruch zostanie przekierowany na pozostałe łącznice lub objazdy prowadzące przez węzeł Koninko i ulicami Poznania w rejonie węzła Poznań-Krzesiny.
15: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-myślnik-force.pl.
16: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
19: This is rock and roll.
20: Powstanie Rock Radia.

0: Open Me and Bobby McGee, a w newsach o 8, czyli za niespełna 4 minuty, dalszy ciąg historii Szpitalu Południowym. Co się wydarzy, z czego za chwilę?
1: Reklama. Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Felgum w Schowa. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
11: Została ostatnia reklama.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: Po reklamie.
14: Panie pośle, może mi się wam przedstawić?
15: Nie, ja się nie czuję. Aha.
16: Powstanie Rock Radia. Hell
0: yeah! No i dojechaliśmy do 8, a to oznacza tylko jedno. Rebus jebus, proszę Państwa, zagadka dźwiękowa, która niedługo przejdzie do historii, ale jeszcze można zgarnąć satysfakcję, więc zapraszamy, bawimy się za chwilę. A teraz, proszę Państwa, co? Newsy!
17: Nowe wstrząsające doniesienia w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Coraz więcej utonięć, wciąż problemami brawura i alkohol. Będą też naturalne kosiarki w Krakowie. Kozy i owce ruszyły do pracy.
16: Rock Radia.
17: Marcin Krzemiński. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada złożenie wniosku do prokuratora generalnego o pilne wyjaśnienie sytuacji w Szpitalu Południowym. To reakcja na nowe oskarżenia, które w rozmowie z kanałem Zero przedstawił lekarz i sygnalista Emil Jędrzejewski. O szczegółach Marcin Starzec.
18: Jędrzejewski twierdzi, że w Szpitalu Południowym dochodziło do poważnych zaniedbań zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów. W rozmowie mówił o błędach medycznych, które miały kończyć się śmiercią chorych. Wskazywał m.in. na nieprawidłowo przeprowadzane intubacje i obarczał odpowiedzialnością Dawida Kacprzyka. Jednocześnie przyznał, że sam nie był nigdy bezpośrednim świadkiem tych zdarzeń. To kolejny wątek afery wokół Szpitala Południowego. Wcześniej ujawniono informacje o wysokich zarobkach Kacprzyka, a także o funkcjonowaniu specjalnej poczekalni dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski w odpowiedzi na ujawniane nieprawidłowości w Szpitalu Południowym ogłosił powołanie nowej Rady Nadzorczej Szpitala, a prokurator prokuratura prowadzi już 2 śledztwa dotyczące niegospodarności i zarządzania majątkiem placówki.
17: Upały w Europie nie odpuszczają. Ze względu na temperaturę operatorzy wieża Eiffla zamknęli wczoraj zabytek.
11: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Dziś temperatura ma sięgnąć 41 stopni. Musimy wstrzymać pracę na budowie, ponieważ upał jest zbyt intensywny, a obowiązuje najwyższy stopień alertu. Nawet nie wiemy, kiedy będziemy mogli wrócić do pracy.
17: Mówili wczoraj Paryżanie. Fala upałów nadciąga także do Polski. Przypomnę, że już dziś na zachodzie będą po południu obowiązywały ostrzeżenia drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Gdy jest tak gorąco, szukamy ochłodzenia nad wodą. Bądźcie ostrożni, w tym sezonie utonęło w Polsce już 60 osób. Najczęściej przeceniamy swoje możliwości, ale nie tylko.
13: Brawura, alkohol czy inne używki, korzystanie ze sprzętu bez odpowiedniego zabezpieczenia, bez kapołków, wyskakiwanie ze sprzętu na środku jeziora.
17: Wylicza Andrzej Klaudę, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmie. Tymczasem nad wodą kluczowy jest rozsądek i umiar. Kończy się rok szkolny. Dla nauczycieli to koniec gorzki, bo bez podwyżek. Resort edukacji proponuje co prawda 3% od przyszłego roku, ale nawet minister edukacji przyznaje, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
19: Dla części nauczycieli coraz bardziej znaczącej. Prawdziwym wyzwaniem jest to, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy.
17: Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo jedzenia mają aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
16: Rock Radio. Drodze.
21: Dzisiaj rozpoczną się utrudnienia na Strzeszynie. Będą spowodowane przebudową systemu kanalizacji deszczowej. Prace na podkacie na Biskupińskiej. Wyłączony z ruchu zostanie odcinek od Krajeneckiej do Lirycznej. Objazd wyznaczono ulicami Wańkowicza, Puszkina i Literacką.
20: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
16: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie. Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja. Pogoda.
21: Nad Poznaniem mogą dzisiaj pojawić się chmury, ale będą też przejaśnienia. Po południu spodziewajcie się już bardzo dużo słońca. Aktualnie termometry wskazują 18 stopni, temperatura wzrośnie aż do 29. W czwartek będzie jeszcze cieplej. Termometry mogą wskazać jutro nawet 32 stopnie. Ciśnienie jest wysokie i takie utrzyma się w najbliższych dniach.
16: Rock Radio 105,4 FM. Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Vita na poznańskiej Starołęce. Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
22: Co pana na co dzień najbardziej denerwuje?
23: Budzę się codziennie. Otwieram oczy. Znowu w tej Polsce.
16: Powstanie! Rock Radia!

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: It's my life, no doubt. 16 po 8.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: A my przechodzimy, proszę Państwa, do Rebusa jebusa, naszej zagadki dźwiękowej. Za chwilę ją zagramy dwukrotnie. Następnie Państwo albo mogą dzwonić 2 2 4 4 0 66, albo nagrywać głosówki z odpowiedziami. Kto zrobi to prawidłowo, wygrywa, proszę Państwa, satysfakcję. Lecimy.
3: Kategoria na dziś to
0: powiedzenie. Oto Rebus jebus.
4: I have a dream.
5: Czas ścinki. Pokażę Wam dokładnie, jak ścinać.
6: To nasza głowa, głowa jest duża.
0: 2 2 4 4 0 66, albo głosówki na Messengerze. Posłuchajcie Rebusa na wszelki wypadek raz jeszcze.
4: I have a dream.
5: Czas ścinki. Pokażę Wam dokładnie, jak ścinać.
6: To nasza głowa, głowa jest duża
7: i pusta.
0: Jadymy. 2 2 4 4 0 66, głosówki na Messengerze. 17 po 8. Na Was czeka satysfakcja. A to już Lombard i szklana pogoda.

0: Szklana pogoda, czyli wszystko dla miłośników recyklingu. Republika i Salosalium za chwilę, proszę Państwa, o 20 po 8 i za chwilę rozwiązanie Rebusa Jebusa. Proszę zostać z nami.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
11: Skoda.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
16: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
19: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: Runaway Train, Sao Salium w Rock Radio za 27:09.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radio Rebus jebus.
0: A my przechodzimy do rozwiązania rebusa, jebusa, co, a czemu nie? Proszę bardzo, przypomnijmy zagadkę, kategoria powiedzenie.
3: I have a dream.
4: Czas ścinki. Pokażę wam dokładnie, jak ścinać.
5: To nasza głowa, głowa jest duża.
6: Fantastyczne, uwielbiam.
0: Dararara.
6: Słucham sobie wieczorami.
0: 2 2 4 4 0 66 głosówki na Messengerze, słuchamy.
7: Piekielny stalarz z tej strony.
6: O.
7: To chyba moja kategoria. Rozwiązaniem rebusa jebusa jest marzenie ściętej głowy. Hell's bells.
6: Hell's bells, hell yeah.
0: Hell's bells, yes. Dobra odpowiedź.
6: Very good
0: pana
6: answer.
0: Kategoria. Dlatego należy się satysfakcja. Gratulujemy. Ktoś jeszcze? Halo?
8: Rozwiązaniem dzisiejszego rebusa jebusa jest marzenie ściętej głowy. Pozdrawiamy.
6: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Wysyłamy satysfakcję. No, super, pięknie, fajowego dnia. I trzeci telefon dla pewności.
9: Cześć, tu Robert. A rozwiązaniem dzisiejszego rebusa jebusa jest marzenie ściętej głowy. Pozdrawiam.
6: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy. Gratulujemy. Pięknie. I wysyłamy satysfakcję. Marzenie ściętej głowy, tak jest!
6: Pięknie, pod poprzeczkę. Lionel Messi.
0: Załadowaliście pod ladę, można powiedzieć. Super, gratulujemy serdecznie, proszę państwa. A rebus jebus wróci jutro po 8:00. The Doors. Kajto.
6: Nie mam.
0: Kopsli ognie.
6: Tylko analog, a nie, digital. No, nieważne.

0: She's Not Dirt, Zombies w Rock Radio za 29, a przed 9 w Rock Radio m.in. The Sweet Europe Blur, bo łączy nas klasyka rocka.
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
5: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
4: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
5: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
6: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
7: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
8: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
9: fresh! Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brand.
13: Została ostatnia reklama.
14: Ach, taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
17: Rock Radio. Drodze.
18: Tramwaje znów będą kursować do pętli Ogrody. Od soboty na swoje stałe trasy wrócą linie 2, 7, 8 i 18. Tego dnia rozpoczną się jednak nowe prace torowe. Z ich powodu zamknięte zostaną trasy pomiędzy rondami Rataje i Starołęka oraz od ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego do Junikowa.
15: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
16: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
11: Tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów.
19: Powstanie Rock Radia.

0: Quiet Country House, dokładnie za 5:09, a to oznacza, że o 9:00 newsy, a w nich, proszę Państwa, ostrzeżenia przed piekielnymi upałami, które nadciągają. Więcej szczegółów za chwilę.
1: Reklama.
2: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda.
8: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące w USHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
13: jest fresh. Została ostatnia reklama.
14: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
15: I dokąd wtedy jedziemy?
14: No nie wiem.
15: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
14: A, dobry komona.
13: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, a wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
17: Powstanie Rock Radia.
0: Dotarliśmy do 9:00, słuchacie Rock Radia. Kłaniamy się nisko, Bajor Kajton, na posterunku gramy klasykę rocka. A teraz w Rock Radiu zapraszamy Was na newsy.
18: Nadciągają upały, szykują się na nie także schroniska dla zwierząt. Za chwilę też najnowszy sondaż poparcia partii politycznych i ranking wyższych uczelni.
17: Newsy Rock Radia.
18: Marcin Krzemiński. Z Zbliżają się afrykańskie upały. Termometry w Polsce w nadchodzący weekend mogą pokazać nawet 40 stopni. Tak ma być na zachodzie kraju. Dziś tam ponad 30 stopni w cieniu i ostrzeżenia pogodowe drugiego stopnia. Dietetycy przypominają, że przy tak wysokich temperaturach organizm traci wiele elektrolitów i minerałów. Aby temu zapobiec, warto sięgnąć m.in. po arbuzy i chłodniki na bazie jogurtów naturalnych czy też kefirów. Generalnie dieta w czasie upałów powinna być bogata w warzywa i owoce, bo one same w sobie zawierają wiele wody. Schładzająca woda leje się też na placach i ulicach polskich miast. W Koninie pojawiły się już m.in. na Starówce i w centrum kurtyny wodne. Ruszą dziś też m.in. w Warszawie, gdzie w niektórych miejscach można się już napić wody z poidełek. Wysoką temperaturę odczuwać będą również zwierzęta. Schronisko w Ostródzie już przygotowuje podopiecznych, mówi kierownik obiektu Anna Sikorska.
1: Boksy są zacienione. Też w boksach mamy umieszczone basenki z wodą na czas upałów. Wodę wymieniamy codziennie rano i potem też dolewamy tej wody. Pamiętamy o tym, żeby częściej dolewać wody do misek. Mamy też maty chłodzące specjalne dla zwierząt. Część tych starszych zwierząt jest w budynku.
18: W upalne dni spacery ze zwierzętami odbywajmy wczesnym rankiem, kiedy chodniki nie są jeszcze nagrzane. Przenosimy się do Trójmiasta. Jubileuszowa 10. Żeglarska Parada Świętojańska zaplanowana na sobotę w ramach obchodów Święta Morza nie odbędzie się. Jak poinformował Pomorski Związek Żeglarski, powodem jest niewystarczająca liczba zgłoszonych jednostek. Parada miała wystartować z okolic Mola w Gdańsku Brzeźnie i popłynąć przez Zatokę Gdańską w kierunku południowego wejścia do portu Gdynia. Polityczne notowania teraz u nas. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby nieco ponad 34% badanych, na PiS trochę powyżej 26%, wynika z sondażu Instytutu Badań Polstar. Na trzecim miejscu byłaby Konfederacja Wolności i Niepodległości, blisko 14% poparcie. Do Sejmu weszłyby jeszcze Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Tegoroczni maturzyści mogą już zapoznać się z tegorocznym rankingiem uczelni. Jak wynika z najnowszego rankingu Perspektyw, Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia akademicka w Polsce, tuż za nim na podium plasują się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Politechnika Warszawska. Prowadzone są też rankingi uczelni pod względem kierunków studiów i tu nie zawsze górą są najlepsze uczelnie ogółem, mówi inicjator i kierownik rankingów Perspektyw Waldemar Siwiński.
7: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
18: Rankingi edukacyjne Perspektyw publikowane są corocznie od 1992 roku. Całość można prześledzić na stronie perspektywy.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartego salonu i serwisu Honda Carling Motocykle. Baranowo, Poznańska 22.
20: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
21: Sport w Rock Radio. Przemysław Pozowski, zapraszam. Portugalia pokazała swoją siłę. Jeden z faworytów piłkarskiego mundialu wygrał aż 5-0 z Uzbekistanem. Do wygranej znacząco przyczynił się Cristiano Ronaldo, który zdobył dwie bramki i został pierwszym piłkarzem w historii, który trafił do siatki w 6 mundialach. W portugalskiej grupie z awansu cieszą się już Kolumbijczycy, potem jak pokonali 1-0 Demokratyczną Republikę Konga. Rozczarowała tym razem Anglia. Drużyna prowadzona przez Tomasa Tuchela zremisowała z Ganą 0-0. W tej grupie w grze o awans wciąż jest Chorwacja, która wymęczyła zwycięstwo 1-0 z Panamą.
19: Sponsorem programu był właściciel salonów i serwisów motocykli Honda Carling Motocykle w Baranowie oraz Poznaniu.
20: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
19: Pogoda.
18: Maksymalnie około 20 stopni nad samym morzem, 23 na Suwalszczyźnie, około 26 w centrum, 30-31 na zachodzie, tam też alerty drugiego stopnia przed upałami. Do tego dużo słońca.
22: Synek, słuchaj no!
23: Powstanie Rock Radia.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle, 16 po 9, a tutaj proszę, Messenger. Halo, prosił.
1: Halo, halo. To wszystko przez was, przez te słuchanie, stałam się rock'n'rollowcem dzisiejszego dnia. O. Przyszłam do piekarni i co? Zapomniałam portfela. I jak sobie kupię chlebek na śniadanie? Kto nie ma w głowie, to ma w nogach. Pozdrawiam. Buziaczki, Lucyna z Wrocławia.
2: Pozdrawiamy.
0: Są inne metody na smarowanie. Tak. Także to trzeba kombinować tylko, Lucynko. Pozdrawiamy serdecznie. No ale jak chcesz się wrócić po portfel, twój wybór. Grupa Super Trump, It's Raining Again w Rock Radio. 16 po 9. Każdy z was może zostać rock'n'rollowcem dnia. Tylko musi zadzwonić lub napisać. Nie, zadzwonić. Musi zadzwonić?
2: Zadzwonić. Albo nagrać głosówkę.
0: Albo nagrać głosówkę. O, to miałem na myśli. Z historią, która na to miano zasługuje.

0: It's Raining Again, grupa Supertramp, 29.
1: Cysia.
0: The Cure, Tom Petty jeszcze, proszę
1: Państwa. Otwieraj buzię. Rozgrzewki nie zrobiłeś chyba.
0: Wąską usnął. A buciony takie jedzą.
1: Aha. To fajne.
2: Reklama.
3: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda. Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroen.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Inchcape Poznań zaprasza.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
13: Została ostatnia reklama.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Centrum Poznań przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Szczegóły u partnerów marki.
15: Po reklamie.
16: Niech rok będzie z tobą. To jest powstanie Rock Radia.

0: Tempesty and the Heartbreakers Learning to Fly w pół do dziesiątej. Proszę Państwa, za chwilę u niektórych emerytura, a u niektórych już jakiś czas, prawda? I co można robić na emeryturze na przykład? No na przykład można być byłym prezydentem i kupić sobie Porsche. Ktoś tam wczoraj powiedział, że 911, ale nie, to nieprawda. Andrzej Duda, słuchajcie, podobno wszedł w posiadanie Porsche Boxster 981 w dodatku 10-latek.
1: A.
0: No ale Porsche jest
1: Ale Porsche jest Porsche. No,
0: i teraz tak się zastanawiam, czyżby zamierzał driftować po śmietniku historii?
2: Powstanie Rock Radia.
0: Bezapelacyjnie do samego końca.

0: Tyszy, tyszy! Śpiewało ZZ Top, proszę Państwa. Dojeżdżamy do 10, ale przed 10 jeszcze trochę. Między innymi Eric Clapton, Hey, Creedence Clearwater Revival, ale też Bon Jovi, proszę Państwa. Proszę zostać z nami.
1: Chłopie!
0: Chłopie!
1: Uspokój się!
0: Poziom i sala serowa w OneBoxie. Elegancko.
2: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kaufland jest.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
10: Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert. Została ostatnia reklama.
13: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
15: No to w czym problem?
13: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
15: No i?
13: No i obawiam się, że nie zdąży.
15: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
9: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Po reklamie.
14: Niech rok będzie z tobą.
8: To jest powstanie Rock Radia.

0: Medicine, Bon Jovi. Tak, proszę Państwa, trzeba uważać na to, co się pije, szczególnie podczas upału. Kaj Toruszczyk, panu Duchiczku.
1: Dziękuję bardzo serdecznie, dlatego ja nie piję podczas upału.
2: Totalnie. I Jan Bajor Bajorek.
0: A ja piję i za kółkiem, i w pracy. Dziękuję bardzo. A w studiu Kuba Kaleta, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co po 10:00?
3: Po 10:00 w cyklu W mgnieniu roku razem z Olą Konopką podpowiemy, co można zrobić, gdy ciebie i twoich kolegów oskarżają o promowanie wartości satanistycznych. Jak można uniknąć po prostu problemu.
0: Złożyć ofiarę pewnie najlepiej.
3: No można też, tak.
0: Zwierzęcia albo sąsiada.
3: Ale nie tylko.
1: Albo położyć się krzyżem.
0: Można.
3: Ale odwróconym, nie?
0: No chyba.
1: No, raczej to takie logiczne.
0: Nie, on nie wie, o czym mówię, on jeszcze tego nie robi. On jest nowy. Dobra, a po 12:00?
3: Po 12:00 w Białych Krukach z kolei sprawdzimy, czy polscy słuchacze na początku lat 70. byli gotowi na hard rock.
0: Nie byli.
3: No nie byli.
0: Nie byli.
1: No, no to już nie ma sensu
3: to,
1: czekać.
3: To my tego nie będziemy puszczać w takim razie, bo to w zasadzie już jest...
0: Nie, no puszczcie, niech se Olki posłuchają. Fajna, młoda, żwawa taka, no tak, zna wszystkie ale... motywy, motywiki. Nie?
3: Tak. No. Tak.
0: Dobrze, Kuba Kaleta tutaj przyjmuje stery. No. My mówimy adios na razie. Dzięki cztery Bogu. Sery, słyszymy się jutro o 6:00.
1: Cztery sery? Ale żeś smaka zrobił teraz.
4: Reklama. Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Felgum w Schowa. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże. Została ostatnia reklama.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Po reklamie.
12: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
3: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10:00 na dobry początek wejdziemy na wysokie obroty razem z Blondie, ale wcześniej newsy.
13: Naczelna Izba Lekarska reaguje na kolejne doniesienia w sprawie Szpitala Południowego. Tysiące ludzi bez prądu we Francji z powodu upałów. Cristiano Ronaldo z nowym piłkarskim rekordem.
12: Newsy Rock Radia.
13: Marcin Krzemiński. Naczelna Izba Lekarska zszokowana ustaleniami lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego w sprawie Szpitala Południowego i pracującego tam młodego lekarza. Doktor Jędrzejewski mówił w wywiadzie dla kanału Zero, że na SOR-ze dochodziło do zgonów pacjentów, które miały wynikać z niedoświadczenia lekarza bez specjalizacji Dawida Kacprzyka, który kierował oddziałem ratunkowym. Naczelna Izba Lekarska jeszcze dziś kieruje w tej sprawie wniosek do pionu odpowiedzialności zawodowej. Sprawa jest grubego kalibru, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby.
14: No bo te opowieści pana doktora wczoraj, no to tak jakby rodzą podejrzenie, że my możemy mieć do czynienia z tak zwanym błędem lekarskim wynikającym z rażącej niedbałości.
13: Izba Lekarska zapewnia, że w tej sprawie będzie ściśle współpracować z prokuraturą. Wniosek do prokuratora generalnego o podjęcie pilnych czynności wyjaśniających ma dziś złożyć też prezydent Warszawy. Przypomnę, że warszawska prokuratura prokuratura prowadzi już 2 śledztwa dotyczące szpitala południowego w sprawie oszustw przy wydawaniu faktur przez doktora Kasprzyka oraz w sprawie braku odpowiedniego nadzoru nad stołecznym szpitalem przez władze placówki i miasta. Pozostajemy w stolicy. Pociągi linii metra M1 kursują tylko na odcinku Młociny Politechnika. Z ruchu wyłączono 10 stacji. Metro warszawskie przekazało, że systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach. Jak mówi Anna Bartoń, rzeczniczka warszawskiego metra.
2: Trwa sprawdzanie, czy ta osoba nie pozostawiła jakichś elementów, tudzież innych rzeczy.
13: Dla podróżujących miasto uruchomiło linie zastępcze. Problemy z energią elektryczną na zachodzie Francji z powodu upałów. W Brytanii jeszcze około 68 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje bez prądu. W nocy było ich ponad 100 tysięcy. Dodam, że 58 francuskich departamentów, czyli ponad połowa kraju, objęta jest dziś czerwonym najwyższym alertem pogodowym. Na wspomnianym zachodzie może być nawet 42 stopnie w cieniu. Senat rozpoczyna dziś pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. To projekt, który po raz pierwszy w Polsce ma umożliwić formalizację związków jednopłciowych. PSL zapowiada zgłoszenie do niego poprawek, co z kolei trudno zrozumieć senatorce lewicy Annie Górskiej.
15: Polskie Stronnictwo Ludowe pracowało nad tą ustawą cały czas. No taka była zresztą ich też narracja. A teraz znowu mają kolejne jakieś jeszcze rzeczy. Myślę, że to jest po prostu gra na czas.
13: W porządku obrad Senatu jest też ustawa m.in. o zakazie patostreamingu. Cristiano Ronaldo ma nowy rekord. Słynny Portugalczyk został pierwszym w historii piłkarzem, który strzelił gola na 6 mundialach. Przemysław Pozowski.
16: Ronaldo strzelał kolejno na mundialach w Niemczech, RPA, Brazylii, Rosji, Katarze i teraz USA, Kanadzie i Meksyku. Na stadionie w Houston dwukrotnie pokonał bramkarza reprezentacji Uzbekistanu. Najważniejsze dzisiaj było zwycięstwo i to, żebyśmy wyszli z grupy. A drużyna gra naprawdę dobrze i awansowaliśmy do następnej rundy. Ronaldo swoje bramki strzelił w wieku ponad 41 lat. Starszy w historii mundiali był tylko Kameruńczyk Roger Mila.
13: Dodam, że Portugalia pokonała wczoraj Uzbekistan 5-0.
12: Newsy Poznań.
17: Urszula Salamon, zapraszam. Tragiczny wypadek miał wczoraj miejsce na przejeździe kolejowym w Nekli. Samochód osobowy zderzył się z pociągiem technicznym, mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
18: W miejscowości Nekla na przejeździe kolejowym mamy zdarzenie ze skutkiem śmiertelnym. W tym zdarzeniu tragicznie zginął 30-latek.
17: Przyczynę wypadku bada komisja kolejowa. Zmieniamy temat. W niedzielę Poznań stanie się gospodarzem jednej z największych w Polsce imprez piłkarskich dla dzieci z niepełnosprawnościami. Wezmą udział w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej Football Plus. Mecze będą się rozgrywać na boiskach przy Zagajnikowej. Na Śródce z kolei odbędą się imieniny miasta Poznania. W programie są spacery historyczne, koncerty, wędrowny happening i recital Hanny Banaszak. Wydarzenie potrwa od piątku do poniedziałku. A w sobotę zostanie wprowadzony letni rozkład jazdy tramwajów i autobusów. O szczegółach opowiemy za godzinę.
12: Rock Radio 105 i 4 FM.
19: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
12: Pogoda.
17: Aż 30 stopni wskażą dzisiaj termometry w Poznaniu. Już mamy ich 24. Będzie nie tylko bardzo ciepło, ale też słonecznie. W najbliższych dniach nie spodziewajcie się deszczu. W czwartek i piątek ma być jeszcze goręcej niż dzisiaj. Aktualnie ciśnienie mamy wysokie, wiatr wieje słaby. Słońce zajdzie o 21.19.
12: Rock Radio 105 i 4 FM.
19: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
12: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jan.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka.
1: Mamy cały pakiet, bo wszyscy są. Jest też Kuba Kaleta.
0: No jest.
1: Cześć Kuba.
0: Cześć.
1: Jestem tu dlatego, że już za chwilę będziemy opowiadać o kolejnej rocznicy w cyklu W mgnieniu roka. To co? Zadasz mi jakąś zagadkę?
0: Zadam ci zagadkę. Dobrze, Ola, wyobraź sobie taką sytuację, że środowiska chrześcijańskie posądzają cię o przemycanie w ukrytych przekazach treści promujących wartości satanistyczne. Co robisz w tej sytuacji?
1: Ja w tej sytuacji idę do studia i nagrywam płytę oczywiście z ukrytymi przekazami.
0: Ale satanistycznymi?
1: Nie wiem. Słuchaj, no to są tajemne wiadomości, ukryte przekazy. Więcej szczegółów już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.
2: Reklama.
3: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Została ostatnia reklama. Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. liceumakademickie.pl.
2: Po reklamie.
13: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kalecki.

0: Ależ ten numer przyjemnie buja, ten bas w tle, no po prostu palce lizać. Klasyka rocka od YouTube w Rock Radiu, za 23 minuty będzie 11, a my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do pierwszej połowy lat 80.
1: W mgnieniu rocka w Rock Radiu.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1983. To właśnie w tym roku firma Apple Computer prezentuje swój pierwszy komputer biurowy z myszką, a także

0: mikrokomputer Liza, czyli pierwszy komputer osobisty z interfejsem graficznym. Do kin trafiają filmy Karate po polsku, Wilczyca, Wielki Szu, Danton i Czułe Słówka. Z kolei we Włoszech rusza produkcja Fiata Uno.
1: Za to dokładnie 43 lata temu, czyli 24 czerwca 1983 roku, wychodzi płyta zespołu Electric Light Orchestra pod tytułem Secret Messages. I to 10. krążek zespołu z hitem Rock and Roll is King.
0: Dodajmy, że to jest numer bardzo podobny do starszego o 2 lata kawałka Hold on Tight.

0: To są dwie piosenki, które brzmią do siebie bardzo podobnie.
1: Płyta Secret Messages jest w gatunku poprokowo-synthpopowym.
0: Jest tutaj dużo partii klawiszy. Mamy też do czynienia z harmonicznymi śpiewami. Pojawiają się częste zmiany tempa i nietypowe podziały rytmiczne. I ja szczególnie polecam numery Secret Messages, czyli numer tytułowy, oraz piosenkę Loser Gone Wild, bo one są bardzo przyjemne, bardzo wpadające w ucho.
1: To ostatni album, na którym zagrał Kelly Growcutt, czyli basista zespołu, bo później jego obowiązki przejął lider zespołu Jeff Lynne.
0: Warto w tym miejscu dodać, że Jeff Lynne w ogóle zwolnił Kelly'ego Growcutta, a Kelly później pozwał go o tantiemę i panowie doszli przed sądem do ugody.
1: Warto dodać coś o tytule, ponieważ mamy tu Secret Messages. Kuba, cóż to są za tajemne wiadomości?
0: No, zgodnie z tym tytułem na płycie możemy wyłapać dużo tytułowych ukrytych wiadomości, czyli komunikatów nagranych od końca. Ten zabieg to jest taki ironiczny komentarz do sytuacji, kiedy na początku lat 80. muzycy Electric Light Orchestra zostali posądzeni przez środowiska chrześcijańskie o umieszczanie ukrytych przekazów satanistycznych w swoich piosenkach. No i sprawa była na tyle poważna, że Jeff Lynne i reszta kapeli musieli się z tego tłumaczyć przed amerykańskim kongresem.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Czy ja już kiedyś wspominałem, że ten numer kojarzy mi się z wyjazdami na wakacje z rodzicami? Pewnie tak. No to jeszcze raz powiem, to wam się utrwali. Klasyka rocka od Slade w Rock Radio, a już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który ma więcej BPM-ów, po prostu jest szybszy. To jest tutaj fachowa taka wiedza na antenie Rock Radia. To jest numer, który trafił na bestsellerową 6. płytę studyjną grupy In Excess zatytułowaną Kick. Już za chwilę sobie go posłuchamy, więc proszę koniecznie zostać z Rock Radiem.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: dalej masz. Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
11: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: Została ostatnia reklama.
15: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. liceumakademickie.pl.
0: Po reklamie.
16: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: I to jest klimacik, to lubię. Bill Withers, a swoją drogą w newsach sprawdzimy sobie, czy będzie ten sunshine i czy będzie też temperature w weekend, no. A po 11 natomiast posłuchamy takiego numeru, w którym bas pulsuje aż miło, aż po prostu serce rośnie. To już za chwilę w Rock Radiu.
1: Reklama.
2: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
1: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Została ostatnia reklama. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
10: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
11: Tu Kuba Kaleta. Po 11:00 wleci wielki przebój Kiss, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
12: Południe przesłuchanie lekarza sygnalisty ze stołecznego szpitala południowego. Potem paczka z nieznaną substancją, która poparzyła policjanta z Iławy. Będzie też woda kontra upał.
13: Najlepsza prewencja chorób kardiologicznych.
12: Za chwilę o czym jeszcze warto pamiętać w najbliższych dniach.
10: Rock Radia.
12: Marcin Krzemiński. W południe prokuratura okręgowa w Warszawie ma przesłuchać lekarza Emila Jędrzejewskiego. To po wywiadzie, którego były pracownik szpitala południowego udzielił kanałowi Zero. Medyk miał informować prezydenta Warszawy o nieprawidłowościach w placówce, w szczególności na SOR-ze. W reakcji na zarzuty prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zadeklarował, że zwróci się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających. Policjant z Iławy, który został poparzony przez przyniesioną w paczce nieznaną substancję, wyszedł już ze szpitala. Trwa ustalenie, kto nadał przesyłkę kobiecie, która przyniosła ją na komendę. Wczoraj wieczorem paczka w trakcie jej sprawdzenia rozszczelniła się, a to, co z niej wyciekło, spowodowało obrażenia u jednego z funkcjonariuszy. Wiadomo, że wykluczono skażenie biologiczne i radiologiczne, dzięki czemu komenda wróciła już do normalnej pracy. Trwa ustalenie, jaka dokładnie substancja znajdowała się w paczce. W rękach wielkopolskiej policji 5 członków gangu, który za swoje ofiary obrał sobie mieszkańców południa Europy.
14: Dzwonili do mieszkańców Włoch, podawali się za ich krewnych i opowiadali historię, jakoby byli ciężko chorzy i te pieniądze są potrzebne na pilne zabiegi medyczne. W ten sposób wyłudzali pieniądze, złoto, a także luksusowe zegarki.
12: Wyjaśnia schemat działania grupy nadkomisarz Maciej Święcichowski. Przestępcy wpadli na terenie powiatu poznańskiego. W ich zatrzymaniu pomogły włoskie i europejskie służby. Oszustom grozi do 8 lat więzienia. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Ekstremalne temperatury mogą pojawić się w weekend. W niektórych miejscach może być nawet 40 stopni. Takie temperatury są ekstremalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. Jak mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk, dobrze nawodniony organizm to absolutne minimum.
15: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić. Pamiętajmy, że to jest też najlepsza prewencja chorób kardiologicznych i nefrologicznych. wewnętrznych, bo odwodniony organizm to niestety słabo pracujące nerki.
12: Upały mają się utrzymać co najmniej do połowy następnego tygodnia. Polscy siatkarze rozpoczynają drugi tydzień zmagań w Lidze Narodów. Po azjatyckiej części czas na grę przed własną publicznością. Na początku turnieju w Gliwicach biało-czerwoni zmierzą się z Belgią. Po turnieju w Chinach Polacy mają bilans 2 zwycięstw i 2 porażek. Belgowie tak samo. Początek meczu o 20:00. Pierwsi widzowie już widzieli fragmenty filmu Nasza rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego. To przejmująca opowieść o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Legendarnego opozycjonistę gra Arkadiusz Jakubik, który mówi: chcemy, żeby każdy mógł się utożsamić z tą uniwersalną historią.
8: To jest też o nas historia, o tym, jak dwie niezależne jednostki przyciągają się, jak uzupełniają się wzajemnie.
12: Gajkę Kuroń gra Magdalena Popławska. Film wejdzie do kin 11 listopada.
16: Newsy Poznań.
17: Urszula Salamon, zapraszam. W sobotę zostanie wprowadzony letni rozkład jazdy poznańskiej komunikacji miejskiej. Będzie obowiązywać do 30 sierpnia. Zmniejszy się częstotliwość kursów. Na liniach miejskich tramwaje i autobusy będą podjeżdżały na przystanki co kwadrans. A teraz zaglądamy do gminy Środa Wielkopolska. Działa tam już nowa hala produkcyjna Solarisa. Inwestycja ma zwiększyć zdolności produkcyjne firmy o około 500 pojazdów rocznie. W nowej hali pracę znalazło blisko 300 osób. W Poznaniu zrobiło się upalnie, jutro ma być jeszcze cieplej. Ochłodę znajdziecie na pływalni letniej w Parku Kasprowicza, mówi Filip Borowiak z POSIR-u.
18: Mamy do dyspozycji 3 baseny, 50-metrowy pływacki rekreacyjny ze zjeżdżalnią oraz brodzik.
17: Pływalnia w Parku Kasprowicza działa od 9 do 20. Kolejne informacje za godzinę. Opowiemy w nich o wystawie Tak dla podpasek.
16: Rock Radio 105 i 4 FM.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
3: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
16: Pogoda.
17: W Poznaniu robi się upalnie, termometry już wskazują 26 stopni, po południu ociepli się do 30, jutro i w piątek ma być jeszcze goręcej. W najbliższych dniach nie spodziewajcie się też deszczu, będzie bardzo słonecznie. Ciśnienie mamy wysokie, wiatr wieje słaby, jakość powietrza mamy dzisiaj bardzo dobrą.
16: Rock Radio 105 i 4 FM.
9: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
3: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
16: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jan.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: To jest kawałek, którego doskonale słucha się w samochodzie, ale nawet jeżeli się aktualnie nie przemieszczacie nigdzie, bo siedzicie sobie w pracy i tam pracujecie grzecznie, no to to jest też kawałek, który świetnie wchodzi. To ja wiem, bo ja się znam trochę. Alice Cooper w Rock Radio, 20 minut po 11, a my już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który jest, proszę sobie wyobrazić, ulubionym numerem Phila Collinsa, jeśli chodzi o numery Genesis. No, ale to w ogóle to jest bardzo dobre podejście, żeby lubić kawałki swojej kapeli, bo byłoby źle, gdyby się okazało, że grasz w zespole i nienawidzisz tej muzyki. No, no podejrzewam, że historia zna takie przypadki. Dobrze, już za chwilę Genesis, więc proszę koniecznie zostać z Rock Radiem.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na Poznańskiej Starołęce. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Reklama.
1: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
13: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
14: Została ostatnia reklama.
15: Okej, raport wysłany.
16: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
15: Słucham?
16: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
15: O kim ty mówisz?
16: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
15: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
16: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
17: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
18: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jan.

0: Są takie numery, które się nie starzeją totalnie. Ten do nich też należy i nawet proszę z tym nie dyskutować. To klasyka rocka od Jefferson. No nieważne, wiecie, znacie ten zespół. Dobrze. Moi drodzy, Jefferson Airplane, proszę bardzo, za czwartym razem wyszło. To dlatego, że spada ciśnienie i też dlatego, że jest 11:30 i w związku z tym pragnę was, szanowni, poinformować, że po godzinie 15 startuje konkurs na rock'n'rollowca dnia, w którym będziemy czekali na wasze przypałowe historie albo cudze przypałowe historie opowiedziane waszymi ustami. Można dzwonić, można podsyłać głosówki na Messengerze, a dzisiaj do zgarnięcia jest tak. Worek Rock Radia, a w tym worku kubek, koszulka i lucek, czyli nasza rogata maskotka. Jest o co walczyć. No i oczywiście też jest miano rock'n'rollowca dnia do zgarnięcia. I jeżeli zastanawiacie się, czy wasza historia nadaje się do publikacji na łamach naszej anteny, no to uwaga, posłuchajcie, jaką to historię jakiś czas temu podesłała nam jedna z naszych słuchaczek.
1: Historia miała miejsce na rajdzie studenckim wydziałowym. Jednej nocy w schronisku, było ognisko, zabawa. Rano wstaję, wszyscy na mnie dziwnie patrzą. Słyszę tylko komentarze, ty patrz jak prosto idzie. No cóż, okazało się, że wieczorem chyba trochę za dobrze się bawiłam. Byłam na ognisku, którego nawet nie pamiętam. Ponoć na schodach udawałam helikopter. Całe szczęście koleżanki zapakowały mnie grzecznie do śpiworka i rano były w szoku,

0: No i powiem wam, że to jest świetne antidotum na spadające ciśnienie, jeżeli odczuwacie. Ja nawet nie wiem, czy spada ciśnienie, po prostu tak sobie mówię, ale z tego, co czuję w swojej głowie, to tak może być. Robert Palmer w Rock Radio, bo chodzi o to, że tu na Inuszka samochodzi jest bardzo przyjemnie w tym numerze. Za 20 minut będzie 12, a my już za chwilę posłuchamy sobie takiego kawałka, który trafił na legendarną, chyba tutaj nie ma co nad tym dyskutować, piątą płytę grupy The Who, czyli Who's Next, czyli przeniesiemy się do samego początku lat 70., więc nigdzie się nie oddalajcie, koniecznie zostańcie z Rock Radiem. Rock Radio!
1: Reklama. W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
12: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
13: Została ostatnia reklama.
14: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Po reklamie.
16: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

To nie tylko głos, w którym można się zakochać, ale to także kawałek, który mnie kojarzy się z czasami wczesnej podstawówki. To klasyka rocka, prosto z pierwszej połowy lat 90. od The Cranberries. Jest już prawie 12, punktualnie o 12 newsy, a w nich sprawdzimy, jaka w weekend będzie pogoda, a raczej jak duże w weekend będą upały. A po 12 posłuchamy sobie tym razem klasyki polskiego rocka i tym razem przeniesiemy się do lat 80. Dlatego nigdzie się nie oddalajcie i koniecznie zostańcie z Rock Radiem.

0: Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: Została ostatnia reklama.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
4: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
5: Tu Kuba Kaleta. Po 12 zapuścimy sobie klasykę polskiego rocka od Steel Love, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
6: Lekarz sygnalista w prokuraturze za chwilę ma mówić o szpitalu południowym. Żona prezydenta Ukrainy także odwołała wizytę w Polsce. Afrykański żar zaczyna zalewać Polskę. To dopiero początek.
4: Rock Radia.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie teraz w prokuraturze ma rozpoczynać się przesłuchanie lekarza sygnalisty o nieprawidłowościach w szpitalu południowym w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski miał zaalarmować prezydenta stolicy o tym, co niedobrego działo się w placówce, ale w konsekwencji sam został zwolniony. Procedury medyczne w tym szpitalu miały być według niego wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach według Jędrzejewskiego kończyły się śmiercią pacjentów. A pozostali lekarze są zdruzgotani tym, co mogło się dziać z pacjentami w stołecznej placówce, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
7: Nie może być tak, że lekarz ordynator, kierujący oddziałem, koordynator czy dyrektor ma legitymację partyjną, bo to prowadzi do ogromnych nadużyć. Żądamy wręcz od pana premiera tego, żeby jak najszybciej wprowadzić rozdzielenie polityki od ochrony zdrowia. Politycy dużo mówią o tym, że chcą naprawiać sytuację.
6: Środowisko medyczne żąda także od premiera konkretnych przepisów, które ujednolicą czas pracy medyków. Warszawskie metro wróciło na tory. Składy pierwszej linii jeżdżą już normalnie. Do południa 10 stacji było jednak wyłączonych z użytkowania. To dlatego, że systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach. Policja informuje, że zatrzymany nie jest obywatelem Polski. Służby metra zakończyły już przeszukanie i sprawdziły, czy w tunelach nie zostały jakieś przedmioty, pakunki czy też inne elementy. Nie tylko prezydent Zełenski, ale też pierwsza dama Ukrainy odwołuje swoją wizytę w Gdańsku. Ołena Zełenska miała jutro po południu mieć prelekcję na Uniwersytecie Gdańskim przy okazji debaty o edukacji, odpowiedzialności i przywództwie. Uczelnia dziś rano otrzymała jednak informację, że przyjazd się nie odbędzie. Ważniejszy jest efekt konferencji niż to, kto na nią przyjedzie, uważa wiceprzewodniczący polsko-ukraińskiej grupy parlamentarnej Bartosz Romowicz z Polski 2050. Po rezygnacji z przyjazdu Wołodymyra Zełenskiego w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Swyrydenko.
8: To jest pewnie jakiś tam odwet, albo może nie tyle co odwet, co odpowiedź też na sytuację, która jest obecnie pomiędzy Polską i Ukrainą i pewnie trzeba było się tego spodziewać, że każda decyzja zarówno pana prezydenta, jak i pana premiera ma swoje perturbacje, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i to pewnie jest tego jakiś efekt.
6: Konferencja o odbudowie Ukrainy rozpocznie się jutro i potrwa do piątku. Udział w niej weźmie m.in. ponad 10 szefów państw i rządów, ministrowie spraw zagranicznych, a także przedstawiciele międzynarodowych instytucji finansowych i banków. Termometry na zachodzie Polski już dziś wskażą powyżej 35 stopni Celsjusza. Rekordowe upały cały kraj obejmą w weekend. Można szukać ochłody pod prysznicem, radzi fizyk z Politechniki Warszawskiej Krzysztof Petelczyk.
9: Zimny prysznic zawsze nam pomoże na organizm. Myślę, że też z tego powodu w Finlandii na przykład są sauny tak popularne, no bo tam grzejemy się, a potem ten zimny prysznic konieczny nam chłodzi.
6: Według IMGW w weekend temperatura w wielu miejscach w Polsce może przekroczyć 40 stopni.
4: Newsy Poznań.
10: Urszula Salamon, zapraszam. Od jutra zaczną obowiązywać zmiany w strefie płatnego parkowania w Poznaniu. Miasto wprowadza elektroniczne identyfikatory i abonamenty parkingowe. Zastąpią dotychczasowe papierowe dokumenty umieszczane za szybą samochodu. Przed nami fala upałów, to oznacza ryzyko zatruć pokarmowych. Sanepid zapowiada weekendowe kontrole, mówi Wiesława Kostuj z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
0: Mają na celu weryfikację standardów w gastronomii, przy trasach turystycznych oraz w obiektach turystycznych w weekendy. Inspektorzy sprawdzają zasady higieny, czystości.
10: Kontrole będą trwały od 26 czerwca do 27 września. Tymczasem na Placu Wolności stoi wielka instalacja. To społeczny manifest przeciwko ubóstwu menstruacyjnemu. Wystawa jest też zaproszeniem do podpisania apelu Tak dla podpasek. Wydarzenie organizuje Fundacja Kulczyk.
4: Rock Radio 105 i 4 FM. Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl. Pogoda.
10: Aktualnie termometry w Poznaniu wskazują 27 stopni. Z każdą godziną będzie robić się coraz cieplej. Po południu termometry mogą wskazać 30 stopni. Jeszcze bardziej upalnie ma być jutro i w piątek. W najbliższych dniach będzie też bardzo słonecznie. Według synoptyków nie będzie padać. Słońce zajdzie o 21.19.
4: Rock Radio 105 i 4 FM. Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
0: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem, a to nie bez powodu, dlatego że już za chwilę ruszamy z naszym cyklem Białe Kruki i będziemy opowiadać o kolejnej perełce polskiego rocka, polskiej klasyki rocka. Dziś porozmawiamy o zespole, który nagrał tylko jeden album, natomiast napakowany wielkimi hitami.
0: I to będzie też dowód na to, że czasem pójście w takie ambitniejsze klimaty no nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, dlatego że nie gwarantuje to sukcesu komercyjnego.
1: Ale więcej szczegółów już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.
2: Reklama.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
9: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację. Bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
14: Kto zwalcza ból?
15: Wundery!
14: Kto?
15: Wundery!
16: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
17: Została ostatnia reklama.
18: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
19: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: No ten numer ma w sobie jakiś taki spokój, klasyka rocka od Oasis w Rock Radiu. Za 28 minut będzie 13, a my jak zwykle o tej porze zaglądamy głęboko do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radiu.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o zespole Trzy Korony oraz o ich piosence Piosenka o niczym z 71 roku, a zaproponował nam ten utwór Piotr w komentarzu na Facebooku. Jest za zespół Trzy Korony.
0: To jest kapela, którą Krzysztof Klęczą założył w 1970 roku po odejściu z Czerwonych Gitar. Krzysztof Klęczon nie mógł dogadać się z Sewerynem Krajewskim w kwestiach artystycznych, w związku z tym postanowił odejść i rozpocząć działalność pod tym szyldem. A że Krzysztof Klęczon był wtedy pod dużym wpływem popularnych wówczas zespołów hardrockowych, czyli Black Sabbath, Led Zeppelin i Deep Purple, no to Trzy Korony grały muzykę w tych właśnie klimatach.
2: Tak, a wraz z nim w zespole Trzy Korony znalazł się

utrzymany właśnie w takich hardrockowo-psychodelicznych klimatach. Mnie on brzmi jak muzyka Led Zeppelin oraz Jimi Hendrix Experience. Ale Trzy Korony nie powtórzyły sukcesu Czerwonych Gitar. W związku z tym Krzysztof Klęczon wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, a w kilka miesięcy po jego wyjeździe Trzy Korony zakończyły działalność. No i teraz powiedzmy o piosence o niczym, którą zaproponował nam Piotr. To jest kawałek utrzymany właśnie w takiej hardrockowej konwencji. Mnie kojarzy się ten numer, po raz trzeci powiem tę nazwę, z dokonaniami grupy Led Zeppelin. Do tego stopnia, że główny riff w piosence o niczym brzmi bardzo podobnie jak riff do numeru Whole Lotta Love. I my szczególnie polecamy tę taką pełną, czterominutową wersję tego numeru. A to dlatego, że istnieje również wersja krótsza, skrócona o solówkę, no i też krótsza o połowę.

0: Kawałek, który świetnie sprawdza się za kółkiem, to klasyka rocka od Saxon w Rock Radio. To jest jeden z tych numerów, które usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. No i to wcale nie jest ostatni tego typu kawałek dzisiaj, bo już za chwilę posłuchamy sobie kolejnej perełki, którą ja poznałem i którą pokochałem dzięki Rock Radio, i to będzie fragment płyty Gold Plated grupy Climax Blues Band, czyli przeniesiemy się tym razem do połowy lat 70., dlatego nigdzie nie odchodźcie, koniecznie zostańcie z Rock Radiem. Rock Radio!
1: Reklama. Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na meliski.
7: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
11: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy!
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Okej, raport wysłany.
18: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
17: Słucham?
18: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
17: O kim ty mówisz?
18: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
17: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
18: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
19: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
20: Została ostatnia reklama.

0: No ja myślę, że fani tego dżentelmena to już odliczają dni do jego koncertu w Gdańsku. Przypomnijmy, to już 16 lipca. To Lenny Kravitz. W newsach o 13 sprawdzimy, jak mocno przygrzeje w weekend, a po 13 posłuchamy sobie legendarnego polskiego protest songu z samego środka lat 80. w Rock Radiu.
1: Reklama.
2: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklamie.
13: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 13 posłuchamy klasyki polskiego rocka od Kobranocki. A teraz porcja świeżych newsów.
14: W prokuraturze wyjaśnienia w sprawie warszawskiej afery szpitalnej składa były lekarz. Ekstremalne upały w Polsce w weekend, tropikalne temperatury. Port lotniczy Wrocław wyróżniony po raz pierwszy tego typu nagrodą dla polskiego lotniska.
13: Rock Radia.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. Od godziny w prokuraturze okręgowej w Warszawie trwają wyjaśnienia w związku z aferą w szpitalu południowym. Składa je były ordynator chirurgii w tej placówce, dr Emil Jędrzejewski. Wszystko to po wywiadzie lekarza, który twierdził, że procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Więcej o tej sprawie Błażej Kulesza.
15: Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w tym wypadku apeluje o zachowanie ostrożności procesowej.
16: Pan doktor jest w sporze o dosyć pokaźną kwotę ze szpitalem, więc zawsze w tego typu sprawach taka moja prawnicza ostrożność podpowiada. Musimy wysłuchać dwóch stron.
15: Wedle Żurka szpital miał sprawę próbować wyjaśnić, ale nie dostał od byłego ordynatora odpowiedzi. Polityków opozycji oburza za to fakt, że śledczy wzywają sygnalistę, a nie sprawcę. Mówi Radosław Fogiel, poseł PiS.
17: Nie widzimy tutaj, żeby prokurator zabezpieczał dokumentację medyczną, żeby zabezpieczał monitoring.
15: Jutro wyjaśnienia przed Radą Miasta mają złożyć władze Warszawy. PiS domaga się powołania Komisji Zaufania Publicznego, która w sposób apolityczny ma wyjaśnić to, co się dzieje w warszawskich szpitalach.
14: W ciągu ostatnich 3 lat w związku z działalnością szpitala w prokuraturze prowadzono 32 postępowania, 12 z nich dotyczyło zgonów w placówce. Przez Europę przechodzi fala ekstremalnych upałów. W Polsce w niektórych miejscach w weekend może być nawet 40 stopni. Takie temperatury są ekstremalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. W taką pogodę butelka z wodą, krem z filtrem i nakrycie głowy to minimum, alarmuje ratownik medyczny Daniel Łuszczak.
18: Osoby starsze nie kontrolują, czy przyjęły wystarczającą ilość wody, więc dla takich osób te upały są niebezpieczne. Z dziećmi jest podobnie. Wiadomo, same sobie nie wezmą tego picia.
14: Upały mogą utrzymać się do połowy następnego tygodnia. Kolejna porodówka znika z mapy Polski. Chodzi o oddział w Pabianickim Centrum Medycznym, który ma dział działać tylko do końca czerwca. Jak ogłoszono, decyzja zapadła ze względu na zbyt małą liczbę porodów. Żeby urodzić mieszkanki Pabianic, będą musiały od lipca jeździć na przykład do oddalonego o prawie 20 km ośrodka Madurowicza w Łodzi. Placówki podpisały list intencyjny w tej sprawie, mówi Urszula Kowalska-Koprek z oddziału położniczego w Madurowiczu.
1: To jest dla nas nie tylko duże wyzwanie organizacyjne, ale przede wszystkim odpowiedzialność i misja, którą traktujemy priorytetowo.
14: Porodówka w łódzkim Madurowiczu ma przyjmować pacjentki z Pabianic już od 1 lipca. Port lotniczy Wrocław został wyróżniony najwyższym laurem w kategorii lotnisk obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. Nagrodę Best Airport Award 2025 Wrocław otrzymał jako pierwsze polskie lotnisko w 20-letniej historii konkursu. Jury oceniało całokształt działalności portu lotniczego w danym roku od wyników operacyjnych i jakości obsługi pasażerów przez innowacyjność i rozwój infrastruktury po działania środowiskowe. Razem z Wrocławiem w różnych kategoriach wyróżniono także m.in. londyńskie Heathrow, Istanbul Airport, rzymskie lotnisko Fiumicino czy wiedeński port lotniczy.
9: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley-Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-myślnik-force.pl. Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartego salonu i serwisu Honda Carling Motocykle. Baranowo, Poznańska 22. Pogoda.
14: Słoneczna środa w całym kraju z temperaturami wysokimi do 23 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum do 26, a na zachodzie upalnie do 30 stopni. Chłodniej nad samym morzem do 20 stopni. Wiatr dziś nie daje zbyt dużej ochłody, jest słaby, tylko na północy umiarkowany.
9: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley-Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-myślnik-force.pl. Sponsorem programu był właściciel salonów i serwisów motocykli Honda Carling Motocykle w Baranowie oraz Poznaniu.
13: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jan.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Ci to wiedzą, jak rozruszać towarzystwo klasyka rocka od AC/DC w Rock Radio dla tych z was, którzy potrzebują takiego dodatkowego zastrzyku energii, żeby jakoś przetrwać ten dzień w robocie, czy co tam aktualnie robicie. Już za chwilę posłuchamy sobie natomiast prawdziwej perełki, prosto z lat 80. i to będzie muzyka rockowa, tak zwanej rodzimej produkcji, bo to będzie numer od grupy L4. Więc proszę nigdzie nie odchodzić i koniecznie zostać z Rock Radiem.
1: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kombrowskiego 449. Zaprasza.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i trawisz to!
11: Aflofarm.
12: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Felgum w Schowa. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże. Została ostatnia reklama.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
14: Po reklamie.
15: Na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Jakub.

Ujmę to tak, to jest numer, który pachnie wakacjami. Klasyka rocka od Liquido w Rock Radio, jest dokładnie 13:30. No i co? Mamy wysokie temperatury za oknami. Na szczęście wieczorem będzie trochę chłodniej, będzie można wyjść z domu bez obaw o jakieś po prostu odwodnienie na przykład, a jak już z tego domu wyjdziecie i będziecie mieli blisko do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM, to w Krakowie, no to myślę, że warto wpaść wtedy wieczorem na open mic, czyli na imprezę, na której może wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. No i open mic'i mają to do siebie, że przeważnie występują na nich początkujący stand-uperzy, ale niewykluczone, że na scenie pojawi się również jakiś znany komik, który będzie chciał przetestować na publiczności swój premierowy materiał. Imprezę poprowadzi Zbychu Grabowski, start o 19:00, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A już teraz jeszcze jeden wielki hit lat 90. Tym razem, no, będzie trochę mroczniej, ale równie klimatycznie. To klasyka rocka od Radiohead w Rock Radio.

Ależ to jest klimat, bardzo lubię ten numer. To klasyka rocka od The Doors w Rock Radio i przypominam sobie ja tak naprawdę, że tego numeru intensywnie słuchałem na Walkmanie w czasach liceum w maturalnej klasie. Zwłaszcza za 21 minut będzie 14, a wy słuchacie Rock Radia, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, o którym warto wiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, że powstał on, tekst jego powstał on ze zbioru takich różnych anegdotek, które muzykom grupy Grand Funk Railroad darzały się podczas tras koncertowych. A druga sprawa jest taka, że ten numer został napisany specjalnie po to, żeby stać się radiowym hitem. No i udało się, dlatego że w efekcie powstał chyba największy hit

0: właśnie grupy Grand Funk Railroad. Posłuchamy go sobie już za chwilę, więc nigdzie się nie oddalajcie i koniecznie zostańcie z Rock Radiem. Rock Radio!
1: Reklama. Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: Plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Została ostatnia reklama.
1: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po reklamie.
14: To jest Rock Radio.

No powiem wam, że gdybym miał wybierać swoje ulubione ballady lat 80., to byłaby na pewno moja topka. To Foreigner w Rock Radiu. No miło sobie dawne czasy powspominać, prawda? Przy takiej muzyce. 8 minut do 14, a my w Rock Radiu słuchamy sobie klasyki rocka przez cały dzień, ale również wieczorem w naszym studiu pojawiają się nieźli goście, z którymi rozmawiamy na tematy różnorakie. No i już teraz mogę wam zdradzić, że szykuje się naprawdę bardzo mocne zamknięcie tego tygodnia w programie Niezły Gość, dlatego, że w piątek niezłymi gośćmi Rock Radia będą Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, czyli twórcy prawdopodobnie najlepszego podcastu w kraju, to powiedziałem ja, eksperci od lat 90. i zerowych. W piątek wieczorem razem z Bartkiem i z Mateuszem porozmawiamy o tematach, których chłopcy nie chcą albo nie mogą z jakiegoś powodu zrealizować. Pochylimy się też nad postępującym procesem boomeryzacji milenialsów i ujawnimy, na co narzekają urolodzy. Na rozmowę z Bartkiem Przybyszewskim i Mateuszem Witkowskim z Podcasteksu w programie Niezły Gość zapraszam was na piątek. Na 22 oczywiście będą zwiastuny tej rozmowy, więc bądźcie czujni. To będą zwiastuny i antenowe, i social mediowe. Tutaj będzie się na pewno działo. A już teraz zapinamy pasy i przenosimy się, no właśnie, do lat 90., do drugiej ich połowy. To klasyka rocka od Foo Fighters w Rock Radio.

0: No to w ramach takiego wspomnienia koncertu, jaki w ubiegłym tygodniu ci panowie dali w Warszawie na Stadionie Narodowym, to klasyka rocka od Foo Fighters. W newsach o 14 będzie o tym, że Olga Tokarczuk zapowiada swoją ostatnią dużą powieść, a po 14 posłuchamy bez dwóch zdań jednego z największych rockowych hitów lat 80. w Rock Radiu.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Została ostatnia reklama.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
1: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travel.pl.
9: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 14 wleci ponadczasowy numer Genesis, ale zaczniemy od wiadomości.
10: Środowisko lekarskie żąda wprowadzenia limitu czasu pracy. Ciepła woda w niemieckim Renie, zagrożone jest życie ryb. Olga Tokarczuk zapowiada ostatnią dużą powieść.
9: Rock Radia.
10: Agnieszka Trojanowska-Dis. W związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie środowisko lekarskie domaga się stanowczych zmian w funkcjonowaniu polskiej ochrony zdrowia. Jeden z postulatów reformy systemu dotyczy wprowadzenia limitu czasu pracy lekarzy. Jak mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, to rozwiązanie popierane przez większość medyków.
11: Musimy zacząć mieć wreszcie kontrolę nad czasem pracy. Gdyby taka kontrola działała wcześniej, nie dochodziłoby do rozliczania po 500 godzin. W miesiącu.
10: Ale zarzuty dotyczące Szpitala Południowego są już znacznie szersze niż tylko wypłata dla lekarzy. Dziś w prokuraturze wyjaśnienia składa były ordynator chirurgii w tej placówce, dr Emil Jędrzejewski, który twierdzi, że w placówce wykonywane były w sposób wadliwy procedury medyczne, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Siły obrony Ukrainy przeprowadziły atak na rafinerię gazu i fabrykę Helu w Orenburgu na południu pogranicza europejskiej i azjatyckiej części Rosji, poinformował ukraiński sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Orenburska fabryka Helu jest jedynym takim zakładem w Rosji. Do ataku doszło w nocy. Na terenie zakładu wybuchł pożar. Skala strat jest obecnie ustalana. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, profesor Sławomir Patyra, którego kadencja rozpoczyna się w poniedziałek, nie dostał jeszcze zaproszenia z kancelarii prezydenta na uroczystość złożenia ślubowania. Sam profesor mówi, że cierpliwie czeka.
12: Kadencja mojego poprzednika kończy się w najbliższą niedzielę. Od poniedziałku rozpoczyna się moja kadencja jako sędziego Trybunału. Zakładam, że być może jutro, a może pojutrze będę miał sposobność taką, aby nie tylko wobec prezydenta, ale też w obecności prezydenta i przed prezydentem złożyć ślubowanie.
10: W Trybunale Konstytucyjnym pracuje od marca 4 sędziów, których prezydent nie zaprosił na ślubowanie. Złożyli je w Sejmie, ale do dziś nie zostali dopuszczeni do orzekania. Temperatura wody w Renie w niemieckiej Mogucji przekroczyła 26 stopni Celsjusza. Władze spodziewają się dalszego wzrostu temperatury wody i ostrzegają przed szkodami w środowisku naturalnym, w tym przed śnięciem ryb. Woda w Renie szybko nagrzewa się, a upały sięgające nawet 40 stopni Celsjusza mają utrzymać się w nadrenii Palatynacie i Hesji aż do niedzieli. Upały opanowały zresztą całą Europę. Na ponad połowie terytorium Francji obowiązuje dziś czerwony alert w związku z upałami. Bardzo wysokie temperatury są również w Hiszpanii i we Włoszech. Najnowsza książka polskiej noblistki Olgi Tokarczuk będzie jej ostatnią dużą powieścią. Pisarka zapowiedziała to dziś we Wrocławiu podczas kongresu i festiwalu psychologicznego Remind. Tokarczuk dodała, że jest to dla niej moment domknięcia ponad 30 lat pisania powieści. Tekst książki jest już gotowy. Z poprzednich zapowiedzi wiemy, że ma dotyczyć Dolnego Śląska i jednego z największych przesiedleń w dziejach Europy. Pozycja ma ukazać się jesienią.
9: Pogoda.
10: Najcieplej dziś na zachodzie do 30 stopni, w centrum do 26, na Suwalszczyźnie do 23, a nad samym morzem do 20. W całym kraju słonecznie, dziś pogodnie, bez opadów. Wiatr nie przynosi zbyt dużej ulgi, jest słaby, tylko na północy umiarkowany.
9: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jan.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: To jest numer, przy którym czuć wiatr we włosach. Klasyka polskiego rocka od Dżemu w Rock Radiu. 17 minut po 14, a już za chwilę zrobi się gorąco. Tak, ja wiem, jak ile pokazują termometry, natomiast no, tutaj jeszcze trochę podkręcimy tę temperaturę. Być może wbrew zdrowemu rozsądkowi, dlatego że posłuchamy sobie rozbujanego numeru Erika Claptona. To już za chwilę w Rock Radiu.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl. Reklama.
2: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
3: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Kaufland jest
0: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 zł za kilogram. Tak, tylko złoty 99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
2: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Termaldańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia Laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Laba Daba Tej. Termy Maltańskie. Czeka na was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
3: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Została ostatnia reklama.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
10: Po reklamie.
11: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

I nóżka sama chodzi, to jest nieśmiertelny numer Queen i Davida Bowiego, tak właśnie, w Rock Radio. Za minutę będzie 14:30. Mamy środę, no już jest popołudnie, więc tydzień minął półmetek, w związku z tym do weekendu już bliżej niż dalej, a jak już bliżej niż dalej, no to warto zainteresować się tym, co będzie działo się w Rock Radio właśnie w weekend. No i powiem wam tak, działo się będzie, naprawdę, dlatego, że przed nami kolejne wydanie, nawet dwa kolejne wydania programu Rock Radio poleca na wynos. Będziemy sobie wspólnie słuchali klasyki rocka, ale także będziecie mogli zgarnąć książki i to w wersji takiej na bogato, dlatego że będziemy przed wakacjami wietrzyli nasze książkowe magazyny i teraz tak, już teraz mogę wam zdradzić, że będziemy grali o thrillery W ciemnym, głodnym lesie autorstwa Przemysława Piotrowskiego, Ego autorstwa Marcela Mossa, będziemy grali również o kryminały Martwi też mówią autorstwa Rafała Gliny oraz o Zaginioną autorstwa Grzegorza Gołębiowskiego. Ale to nie wszystko, dlatego że w weekend do zgarnięcia będą także zestawy książek, czyli więcej niż jedna książka za jednym zamachem. I to będą zestawy książek tak: Remigiusza Mroza, Maxa Czornyja, Grzegorza Brudnika oraz Lee Childa. Na bogato? No, moim zdaniem zdecydowanie. Program Rock Radio poleca na wynos. Startuje w sobotę i w niedzielę od 15:00. Słyszymy się my, to znaczy ja będę mówił wtedy do mikrofonu i będziemy wspólnie słuchali klasyki rocka. A już teraz wjeżdża petarda od Bon Jovi w Rock Radio.

0: Ja wiem, to nie jest numer, który jest najmłodszym numerem na świecie, ale tak buja, jakby powstał dosłownie przedwczoraj. Bardzo go lubię. To klasyka rock od Steppenwolf w Rock Radio, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który jest nieco młodszy. Już nie będę liczył, bo to jest jednak matematyka. Przy takim upale to nawet obliczenia najprostsze są pewnym wyzwaniem. Zmierzam do tego, że już za chwilę posłuchamy sobie numeru z pierwszej połowy lat 80., który trafił na piątą płytę grupy Talking Heads, Speaking in Tongues. No i on powstał w zasadzie z takiego jamowania, że muzycy Talking Heads sobie stali, tam siedzieli albo leżeli, nie wiem, bo tam nie byłem, na próbie, grali na instrumentach, coś tam plumkali i nagle, wpadli na pomysł, żeby zrobić z tego piosenkę i bardzo dobrze, bo to jest bardzo przyjemny numer. Już za chwilę Talking Heads, więc nigdzie się nie oddalajcie, zostańcie koniecznie z Rock Radiem. Rock Radio!
1: Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną.

0: ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
8: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
7: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
8: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
12: Została ostatnia reklama.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
18: To jest Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: No i to jest tak zwany numer z tekstem. Klasyka rocka od Boba Dylana w Rock Radio. Jest już prawie 15, więc w studiu, jak zwykle o tej porze, pojawia się Mariusz Telmaszczyk. Cześć.
1: Noblista, w sensie nie ja, tylko Bob Dylan.
0: No tak.
1: Podkreślić.
0: No,
1: ja jeszcze tak. Nie, na to nie zasłużyłem.
0: No ale słuchaj,
1: Bob Dylan,
0: Bob Dylan też swojego Nobla dostał stosunkowo późno, tak?
1: No, późno.
0: Jeszcze wszystko przed tobą.
1: Chyba z tego, co pamiętam, go nie odebrał. Koniec końców.
0: A ja nie wiem, czy zrobił
1: nie
0: tak...
1: Nie chciało mu
0: się. Co, może zrobił
1: pocztą
0: tak
1: mu
0: Kazik
1: wysłali.
0: Z Fryderykami, tak?
1: Tak?
0: Bo Kazik też przecież nie odbiera Fryderyków.
1: No dokładnie. Więc mogą sobie zbić piątkę,
0: no,
1: proszę pana.
0: No tak mi się wydaje.
1: A dzisiaj po godzinie 15 na pewno do zgarnięcia zestaw gadżetów Rock Radia, cała masa w Boże Rock Radia. Znajdzie się Lucek, nasza maskotka, kubek, koc, czy też koszulka Rock Radia. To wszystko może być wasze poszukiwane za rock'n'rollowiec dnia, więc dzielcie się swoimi bądź zasłyszanymi historiami. Czekam 22444066 albo wysyłajcie głosówki za pomocą Messenger Rock Radia. A w naszym rokowym kalendarium dzisiaj rok 1947, a więc no trochę czasu minęło.
0: Trochę czasu minęło, to fakt, no. I też trochę czasu minie, zanim się usłyszymy po raz kolejny, bo to prawie doba, dlatego że słyszymy się jutro od godziny 10.
1: No,
0: trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.
1: Będę czekał.
2: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
3: Reklama.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: Została ostatnia reklama. Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. liceumakademickie.pl.
11: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
12: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, godzina 15. Mariusz Stelmaszczyk ze sterami Rock Radia i za chwilę fantastyczna rockowa muzyka. Mam dla was m.in. zespół T-Rex, Lady Punk, a także Skank Anansie. Na teraz newsy i pogoda.
13: Będzie kontrola SOR-ów w dwóch warszawskich szpitalach po aferze. Ukraińskie drony zaatakowały w krymskim Sewastopolu, nie ma prądu. Upał w natarciu, wszystkie służby deklarują pełną gotowość.
12: Rock Radia.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę w szpitalnych oddziałach ratunkowych dwóch warszawskich placówek. W SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Brodnowskiego. Zalecenia dostał wojewoda mazowiecki i konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej. Skontrolować oni mają m.in. procedury wobec pacjentów, którzy zmarli w trakcie pobytu na SOR-ach. Premier Donald Tusk skomentował wywiad z byłym ordynatorem chirurgii w warszawskim szpitalu południowym. Donald Tusk podkreślił, że jeśli relacje doktora Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami.
11: W tej chwili prokuratura o to pyta pana Jędrzejewskiego, ale no jest coś nietypowego w tym, że zamiast powiadomić natychmiast prokuraturę, sugerując, że dochodziło do śmierci przez zaniechanie albo nawet z jakiegoś gorszego powodu w tym szpitalu, więc oczywiście dziwię się, że nikt z tym nie przyszedł natychmiast do prokuratury.
13: Doktor Jędrzejewski, były ordynator chirurgii w szpitalu południowym, składa dziś wyjaśnienia w prokuraturze. Według relacji lekarza procedury medyczne w tej placówce były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, z których niektóre skutkowały śmiercią pacjentów. Służby i samorządy są w pełnej gotowości przed nadchodzącą do Polski falą upałów.
14: Miasta też dostały takie rekomendacje, żeby wystawiać punkty z kurtynami wodnymi i również informować mieszkańców o tym, jak zachowywać się podczas tych upałów.
13: Mówi wicewojewoda śląski Adam Zaczkowski. Wczoraj odbyła się odprawa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z udziałem wojewodów, komendantów służb oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele resortu zdrowia, infrastruktury i klimatu. Według prognoz w najbliższy weekend można spodziewać się temperatur dochodzących nawet do 40 stopni Celsjusza. Szczególnie niebezpiecznie będzie na zachodzie i południu kraju. Okupowany przez Rosję Sewastopol na Krymie przeżywa kryzys energetyczny. W mieście nie ma prądu. To w związku z nocnym atakiem ukraińskich dronów. To efekt ostatnich działań militarnych ze strony Ukrainy, mówi Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich.
15: Mam do czynienia z sytuacją, w której intensyfikacja ataków różnego rodzaju na logistykę do Krymu doprowadziła do pogłębienia się problemów związanych właśnie z bezpieczeństwem dostaw paliw, ale również z energetyką.
13: Sewastopol jest główną bazą rosyjskiej floty czarnomorskiej. Z powodu ukraińskiego ataku Rosjanie przebazowali okręty do Noworosyjska. Iga Świątek zaczyna dziś turniej w Bad Homburg. To dla Polki pierwszy i zarazem ostatni test przed wielkoszlemowym Wimbledonem, o czym więcej Przemysław Pozowski.
16: Świątek, czyli ubiegłoroczna finalistka niemieckiego turnieju na trawie, rozpoczyna zmaganie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona i to z numerem pierwszym. Pierwszą rywalką naszej tenisistki będzie zaś Emma Navarro. Amerykanka w pierwszej rundzie pokonała urodzoną w Kijowie reprezentantkę gospodarzy Ewę Lis 7-6-6-3. Navarro zajmuje teraz 24. miejsce w rankingu WTA, ale po słabszej pierwszej połowie roku wróciła do formy. Polka ma z Amerykanką bilans 2-1, ale ich ostatnie spotkanie w 1/8 finału turnieju w Pekinie w zeszłym roku przegrała.
13: Ich mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o 15:30. Iga jest jedyną Polką w niemieckim turnieju. Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie po meczu z Naomi Osaką.
12: Rock Radio. Co jest grane w Poznaniu?
17: Urszula Salamon, zapraszam. W ten weekend odbędą się imieniny miasta Poznania. W programie są spacery historyczne, koncerty, wędrowny happening i recital Hanny Banaszak. Nie zabraknie też warsztatów i tanecznych pokazów. Wydarzenie potrwa od piątku do poniedziałku na Ostrowie Tumskim, Śródce i Placu Kolegiackim. A dzisiaj schowajcie się przed upałami w kinie. W Heliosie zobaczycie film Robin Hood – Koniec legendy. W głównej roli Hugh Jackman. Seans dzisiaj o 20:15 w kinie Helios w Poznaniu. Schłodzić możecie się też na pływalni letniej w Parku Kasprowicza. Działa już codziennie od 9 do 20. Uruchomiono też godziny dla pływaków. Od 7 rano do 9 można skorzystać wyłącznie z 50-metrowego basenu.
12: Rock Radio 105 i 4 FM. Pogoda.
13: Środa w całym kraju jest słoneczna, pogodna, nigdzie nie powinno padać, jest ciepło, do 23 stopni na Suwalszczyźnie, do 26 w centrum i 30 na zachodzie nad całym morzem, najchłodniej do 20 stopni. Wiatr dziś spokojny, umiarkowanie wieje jedynie na północy.
12: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk. Rock.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

fantastyczne wokale z kina, z Kankanans i Hedonizm. Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia, środowego popołudnia, podczas którego też w wolnej chwili, jak już na przykład bezpiecznie dotrzecie swoimi samochodami do domów, albo jeśli jesteście w pracy, no to tym bardziej możecie akurat chwycić za telefon, czy też wejść po prostu na rockradio.pl i podjąć bardzo ważną decyzję, ponieważ pojutrze w piątek po godzinie 18:00 klasyczna dziesiątka rockowa lista przebojów to będzie 206 notowanie i to od was, słuchacza Rock Radia, zależy jakie kawałki sztuk 10 omówimy i dla was zagramy. A jeśli czegoś wam brakuje na rockradio.pl, to śmiało podsyłajcie własne rockowe propozycje. Te gramy dla was codziennie po 14:00. A teraz gram ja dla was. Lady Punk, kryzysowa narzeczona.

0: słysząc takie rzeczy, to człowiek wie, że to jest rok radio i klasyka rocka. Lady Punk, kryzysowa narzeczona. Natomiast, proszę Państwa, za chwilę więcej rockowych wrażeń, więcej rockowych kawałków, bo pojawi się prosto z dalekiej Australii zespół Blur, zespół AC/DC, zespół Blur też. Natomiast obiecuję, że też dowiecie się, w jaki sposób zgarnąć dzisiaj zestaw gadżetów rock radia, worku rock radia, koszulka rock radia, kubek rock radia, koc rock radia, a także nasza maskotka Lucek.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
7: Wszystkie modele Cherry czekają na Ciebie w Cherry Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Cherry Berdychowski.
8: Została ostatnia reklama.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie.
10: Komar. Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Po reklamie.
16: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmasz.

0: jest moc, jest energia, bo to zespół Blurry Song tu podczas tego popołudnia, środowego popołudnia z Rock Radiem i klasyką rocka. A żeby sobie umilić ten czas podczas tych ogromnych, ogromnych upałów za oknem, no to możecie zgarnąć zestaw gadżetów Rock Radia. Tak jest, mam dla was w worku Rock Radia koszulkę Rock Radia, naszą maskotkę ludzka, kubek, a także koc, który może też z dumą być wykorzystywany na plaży, czy gdziekolwiek chcecie indziej, z oczywiście z logiem Rock Radia. Poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia, więc opowiadajcie swoją bądź zasłyszaną historię. Dzwońcie 2 2 4 4 0 66 albo wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. Może to być właśnie jakaś wakacyjna opowieść, może coś związanego z tym, że trwa mundial. Absolutnie, co chcecie, mówicie. Posłuchajmy propozycji. Halo?
1: Witam. Witam. Ja w sprawie rock'n'rollowca dnia. Mhm. 12 lat temu na krótki czas się wyprowadziłem do Anglii. Tam podjąłem pracę i pierwszego dnia miałem pecha, bo się okazało, że jest jakieś tam święto, autobusy nie jeżdżą, a już stałem na przystanku. No to stwierdziłem, że zadzwonię do kierownika, uprzedzę go, że się spóźnię, no ale że dojdę do firmy. Miałem no, kawałek drogi jakby z centrum Liverpoolu na obrzeża i po drodze udało mi się złapać taksówkę. Oczywiście facet już kończył kurs, ale powiedział, że mnie podrzuci do roboty. Wszystkie pieniądze, które miałem na bilet do pracy i z powrotem, zapłaciłem za taksówkę. Po pracy zobaczyłem, jaką odległość mam z pracy do domu, bo jakoś musiałem wrócić. Okazało się, że dosyć blisko, 2 godzinki spacerkiem. Mówię, okej, to idę. Po drodze zdążył mi paść telefon. Jeszcze szedłem w butach roboczych, czyli tych fajnych, sztywnych. Doszedłem do domu po prawie 4 godzinach. Okazało się, że tak jak sprawdzałem na mapie, to nie było 10 kilometrów, tylko 10 mil. A do tego jeszcze w plecaku miałem portfel z pieniędzmi, także mogłem ze spokojem sobie kupić bilet. Byłbym i szybciej, i wygodniej. Także tak. Pozdrawiam, miłego dnia. Mikołaj.
2: Niesamowita sprawa.

0: Marillion, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia, a ja też spieszę do niej, że do godziny 16 na pewno każdy z was, czy też w pracy, czy też w domu, chociaż pewnie do 16 to część z was siedzi w pracy, będzie mogło posłuchać zespołu Toto, The Cars, a także pojawi się pan Jimi Hendrix.
1: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
4: Okej, okay, raport wysłany.
5: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
4: Słucham?
5: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
4: O kim ty mówisz?
5: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
4: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
5: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.

0: Agnieszka.
1: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
2: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
3: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Inchcape Poznań zaprasza.
10: Została ostatnia reklama.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Po reklamie.
15: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: klasyka rocka to i Rosanna podczas tego popołudnia, a za chwilę obiecuję, że dobijając do godziny 16 pojawią się newsy i sprawdzimy pogodę, która zapowiada się oczywiście upalnie, ale też naprawdę będzie się dużo działo również po godzinie 16, bo ta moc gorących kawałków w Rock Radio. Między innymi Angie, The Rolling Stones, a także The Pretenders.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
1: Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
10: Została ostatnia reklama.
11: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
12: fresh. Po reklamie.
13: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Wybiła 16, część z Was pewnie wychodzi z pracy, chociaż w sumie w taki upał to człowiek nawet może, jeśli ma klimatyzację w pracy, dłużej by posiedział. W każdym razie na pewno obiecuję po newsach i pogodzie świetną rockową muzykę, bo za chwilę m.in. The Rolling Stones, a także zespół The Pretenders.
14: Pytania prokuratorów bez odpowiedzi na przesłuchaniu byłego ordynatora. Nad wodą dochodzi do kolejnych tragedii, sprzyja im upał. Przełomowy wyrok w sprawie rozwiązania kontraktu z ciężarną piłkarką.
13: Newsy Rock Radia.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. Były ordynator szpitala południowego dr Emil Jędrzejewski stawił się na przesłuchanie w prokuraturze, ale odmówił składania zeznań bez pełnomocnika, którego, jak powiedział, nie zdążył ustanowić. Doktor przekazał jedynie dane dwóch osób, których mają dotyczyć jego informacje. Na kilkadziesiąt pytań prokuratorów lekarz odpowiadał milczeniem. Według wcześniejszych relacji lekarza wypowiedzianych w mediach, procedury medyczne w szpitalu południowym były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, z których niektóre skutkowały śmiercią pacjentów. Jeśli relacje i sugestie lekarza Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami, mówił wcześniej premier Donald Tusk i podkreślał, że należy odpartyjnić kierownictwo szpitali i wprowadzić limit czasu pracy lekarzy.
15: Poważna rozmowa o tym, ile powinni zarabiać lekarze, w ilu miejscach powinni pracować, ile może trwać najdłuższy dyżur. Rozmowa o tym, czy lekarz, kiedy jest na kontrakcie, to jest de facto poza kontrolą. To wszystko wymaga gotowości środowiska lekarskiego, w tym Naczelnej Izby Lekarskiej, do poważnej rozmowy, ale to nie jest przyjemna rozmowa.
14: Według szefa rządu dotychczas ze strony środowiska lekarskiego gotowości do niej nie było. A w szpitalu południowym pracował m.in. dr Kacprzyk, który mimo braku specjalizacji zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych. Choć wakacje dopiero przed nami, nad wodą już dochodzi do kolejnych tragedii. Wczoraj na Śląsku utonął 16-latek mimo szybkiej reakcji świadków. Ratownicy wodni podkreślają, że rośnie świadomość i coraz częściej to właśnie świadkowie pomagają ratować tonących. Jednocześnie ostrzegają przed brawurą, bo martwy ratownik to żaden ratownik. Osoby próbujące ratować innych same często toną, mówi Jarosław Zwierzyna ze Śląskiego Wapru.
4: Pamiętajmy, że wybranie numeru 112 pozwoli już na lokalizację tonięcia i dojazd służb i wtedy ewentualnie możemy się pokusić o wejście do wody płytkiej. Powinniśmy się asekurować kołami ratunkowymi lub innym pływającym przedmiotem.
14: Tylko od 1 kwietnia w Polsce utonęło już ponad 60 osób. A woda kusi, zwłaszcza, że do Polski napływa fala gorącego powietrza, ale niektórzy muszą w upał siedzieć w pracy. W związku z czym minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Obowiązki pracodawców określa w tym zakresie kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, na przykład w związku z upałem, w sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć działania, aby je poprawić. Ciężarna piłkarka, która straciła kontrakt z powodu ciąży, wygrała w sądzie. Trybunał arbitrażowy do spraw sportu orzekł, że klub Lazio Rzym bezprawnie rozwiązał kontrakt ze szwedzką sportsmenką Mają Gothberg. Sprawa ciągnęła się od 2 lat. Według ekspertów prawnych to przełomowa decyzja i kamień milowy w obronie praw kobiet w sporcie. Włoski klub musi wypłacić piłkarce odszkodowanie.
13: Rock Radio. Co jest grane w Poznaniu?
10: Urszula Salamon, zapraszam. Trwa Malta Festival. Dzisiaj wieczorem możecie wybrać się do Parku Starego Browaru na bezpłatny seans w ramach cyklu Kino Kobiet. Na ekranie film Brat. Seans dzisiaj o 21.30. Po nim zostańcie na spotkanie z aktorką Agnieszką Grochowską i reżyserem Maciejem Sobieszczańskim. Dzisiaj na Malcie możecie się też wytańczyć. O 21.00 w klubie festiwalowym rozpocznie się Silent Disco. Wstęp wolny. I jeszcze sport. W niedzielę Poznań stanie się gospodarzem jednej z największych w Polsce imprez piłkarskich dla dzieci z niepełnosprawnościami. Wezmą udział w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej Football Plus. Mecze będą się rozgrywać na boiskach przy zagajnikowej.
13: Rock Radio 105 i 4 FM. Pogoda.
14: Pięknie, słonecznie, gorąco do końca dnia. Dziś bez burzy i bez opadów deszczu. Do 20 stopni nad morzem, do 23 na Suwalszczyźnie, do 26 w centrum i 30 na zachodzie. Wiatr nie przynosi zbyt dużej ulgi. Dziś wieje słabo.
13: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
0: Po reklamie.

0: ballada w historii muzyki, a więc Angie, The Rolling Stones, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia. A ja przypominam, że dzisiaj, w to gorące popołudnie, macie szansę zgarnąć zestaw gadżetów Rock Radia. W naszym worze Rock Radia znalazł się nasz Lucek Maskotka, koszulka Rock Radia, kubek Rock Radia i koc Rock Radia. Czekam na wasze bądź zasłyszane historie, godne anteny Rock Radia, więc nie wstydźcie się, dzwońcie, nagrywajcie się 2 2 4 4 0 66 albo wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera. Czekam do 18. Halo, halo, jaka propozycja?
1: Cześć. Jakieś 20 lat temu wziąłem narzeczoną, teraz obecnie żonę, na wakacje tygodniowe do Nasuwac. W Wisłockim Mikulaszu było ogłoszenie, wynajmę dom, weszliśmy, niestety gospodarza nie było. Był tam tylko Słowak, z którym dogadaliśmy się, on zadzwonił do właściciela, że możemy się rozpakować, a on od 16 przyjedzie i z nami ureguluje wszystko. Rozpakowaliśmy się, narzeczona zrobiła tam jakiś szybki obiad, zrobiliśmy szybkiego numerka, mała drzemka i nagle okazało się, że nocujemy przy bardzo ruchliwej ulicy. Szybka konsternacja, zwijamy się, nie ma gospodarza, ile jeszcze mamy? Godzinę. Szybko spakowaliśmy się, uciekliśmy stamtąd, jeszcze na koniec zrobiliśmy ubikację, zaliczyliśmy i tyle nas widzieli. Hej, cześć.
2: No tak było. Nie zmyślam.

0: stanie w korkach w upale. Jeszcze jak klima średnio działa, można sobie jakoś umilić. No można, słuchając takich kawałków. Rock Radio i klasyka rocka. Za chwilę na pewno każdy z was też będzie mógł zrobić je głośniej, bo pojawi się prawdziwy klasyk Smoke on the Water, Deep Purple, oraz też Tomek Lipiński opowie wam, jak powstał kawałek Tiltu. Jeszcze będzie przepięknie.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Chwila nieuwagi? Zdarza się najlepszym. Na szczęście jest Centrum Napraw Powypadkowych Cichy Zasada. 14 lokalizacji w całym kraju, aż 3 w Poznaniu. Ponad 500 aut zastępczych, także elektryczne. Na przykład Audi Q4 e-tron. Grupa Cichy Zasada. Gołężycka, Wysogotowo i Komorniki.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
7: Czatur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czatura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czatura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank PKO S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank PKO S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
13: Po reklamie.
14: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Zespół Deep Purple i Smoke on the Water. Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego środowego popołudnia. A w tej chwili Tomek Lipiński, znany oczywiście z Brygady Kryzys i Tiltu, opowiada wam o piosence Jeszcze będzie przepięknie.
1: A jeszcze będzie przepięknie, no bo wiesz, trzeba żyć, rozumiesz? No i trzeba po prostu mieć ciągle nadzieję na to, że jednak...
2: A to prawda, że od staruszka zasłyszałeś to zdanie?
1: Od staruszka, tak, w gumie, w głównym uniwiermagu na Placu Czerwonym w Moskwie w 87, bodajże 8 roku. Tak. Siedział sobie na ławeczce przed sklepem z kosmetykami, gdzie akurat rzucili jakieś zachodnie te...
2: Perfumy.
1: I tamte, tak, te kobiety radzieckie tam się tak kładły na tej ladzie, jedne na drugich, żeby tam powąchać i kupić ewentualnie. I on tak siedział, jak się uśmiechał dobrotliwie. I mówił, już to, dziewuszki. Jeszcze będzie piękne, jeszcze będzie normalne, wiesz, no.
2: To jeszcze trochę poczeka.
1: Oj, tak. I ten obawiam się, że my też, no to znaczy, wiesz co, nie, ja mam wrażenie, że jesteśmy w takim momencie, wiesz, takiego, jak na ostrzu noża, wiesz, że to może się przechylić wszystko albo w jedną stronę i będzie jakaś...
2: Ale to jest takiej ogólnej nerwówki.
1: Tak, tylko, że to musi w którąś stronę pójść, rozumiesz? Znaczy, jak się napięcie kumuluje, to ono się albo musi rozładować w jakiejś formie tragicznej, albo musi zostać rozładowane. I bardzo jestem ciekaw, co nastąpi.
0: A my posłuchajmy tego fantastycznego numeru Tilt. Jeszcze będzie przepięknie w Rock Radio.

0: Eric Clapton, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia. A za chwilę między innymi będzie zespół Kansas. Zagram też kawałek idealny na wakacje. Brian Adams, Summer of 69.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja: rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom.

0: trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
4: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
3: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
4: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
5: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie.
10: Komar. Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
17: I dokąd wtedy jedziemy?
16: No nie wiem.
17: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
16: A, dobry komona.
17: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, a wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl.
19: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
20: Rock Radio. Drodze.
21: 5 samochodów zdarzyło się na trasie S7 w pobliżu miejscowości Maciejówka na Mazowszu. Droga jest zablokowana w kierunku Krakowa. Kolejny duży wypadek, tym razem 4 samochodów na trasie S8F w Warszawie między węzłami Prymasa Tysiąclecia Lazurowo w kierunku Poznania. Zablokowany został tam jeden pas ruchu. Do końca dnia pogodnie, ciepło, na zachodzie i w centrum upalnie. Słońce świecić będzie kierowcom mocno w oczy. Do późnego wieczoru.
18: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl.
19: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Vita na poznańskiej Starołęce.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
23: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
24: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Rok Radia i Klasyka Rocka. Zbliżamy się do godziny 17. Za chwilę newsy, Rok Radia i Pogoda, a potem zagram świetne rockowe klasyki dla Was. Między innymi Oasis i Oddział Zamknięty oraz też zerkniemy do naszego rockowego kalendarium.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
2: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
11: Została ostatnia reklama.
12: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
13: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
2: Dzień dobry, 17 wybiła. Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę w Rock Radio samo dobro. Klasyka Rocka, oddział zamknięty, Oasis, a także zerkniemy do naszego rockowego kalendarium, a dokładnie do roku 1947.
3: Były ordynator szpitala południowego wybrał dziś milczenie przed prokuraturą. Spór o bezpieczeństwo na kąpielisku Fala w Parku Śląskim. Młodzi ludzie preferowani przy wynajmie mieszkań. W ten sposób Konin walczy z Niżem.
1: Rock Radia.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Były ordynator ze szpitala południowego nie chciał zeznawać w prokuraturze bez pełnomocnika. Każde pytanie kwitował dziś milczeniem, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba. Po dzisiejszym przesłuchaniu lekarza dr Emil Jędrzejewski stawił się przed śledczymi w charakterze świadka. Po tym jak w wywiadzie dla kanału Zero ogłosił, że w szpitalu wadliwie wykonywano procedury medyczne, w wyniku błędów dochodziło u pacjentów do powikłań, w tym kończących się śmiercią. Były ordynator przekazał notatkę z numerami PESEL dwóch pokrzywdzonych osób, z których jedna jest już znana śledczym, mówi prokurator Skiba.
4: Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania.
3: Prokuratura wyznaczyła nowy termin przesłuchania doktora Emila Jędrzejewskiego na najbliższy poniedziałek. Donald Trump ugości dziś w Białym Domu sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Politycy spotkają się w związku ze zbliżającym się szczytem NATO, który odbędzie się na początku lipca w Ankarze. Szef NATO będzie chciał przekonywać prezydenta USA, że sojusz spełni oczekiwania amerykańskiego przywódcy. Mark Rutte będzie miał trudne zadanie, mówi Wojciech Kozioł z portalu Defend24.
5: Z jednej strony faktycznie musi przedstawić taką sytuację, że od poprzedniego szczytu NATO w Wilnie te nakłady na bezpieczeństwo w Europie wzrosły. Natomiast zdecydowanie trudniej będzie właśnie pokazać przydatność w kontekście cieśniny Ormus i Bliskiego Wschodu, gdzie wiemy, że Amerykanie chcieli tego wsparcia europejskiego, co nie do końca się przekładało w przypadku większości państw.
3: Szef NATO ogłosił wczoraj, że europejscy członkowie sojuszu rozmieszczają siły w pobliżu cieśniny Ormus i są gotowi wesprzeć USA, m.in. przy oczyszczaniu szlaku zmin morskich. Kąpielisko Fala w Parku Śląskim weszło w spór z wodnym ochotniczym pogotowiem ratunkowym. Zarząd śląskiego WOPR-u apeluje do swoich członków, by nie podejmowali w tym sezonie pracy przy zabezpieczaniu kąpieliska i podaje w wątpliwość bezpieczeństwo na obiekcie. To dlatego, że w tym roku na Fali w Chorzowie bezpieczeństwa będą strzegli nie woprowcy jak rok temu, ale ratownicy innej firmy. Śląski WOPR do przetargu nie przystąpił, jak mówi prezes śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna. Z doświadczeń w całym kraju wynika, że zazwyczaj przy takich kryteriach wygrywają firmy, które nie posiadają kompetencji.
6: Pana zdaniem będzie bezpiecznie w tym roku na Fali?
7: Według mnie nie. Jeżeli firma próbuje robić nabór na kurs niecały miesiąc przed otwarciem Fali, żeby wesprzeć zatrudnienie, no nie wróży to niczego dobrego.
3: Rzecznik Parku Śląskiego Aneta Miller uspokaja i przekonuje, że o gości kąpieliska zadbają profesjonaliści.
8: Wybrany wykonawca posiada wszystkie wymagane prawem uprawnienia.
3: Kąpielisko Fala rusza w Chorzowie w najbliższy piątek. Młodzi ludzie będą mieć lepiej. Konin stawia na młodość i zamierza przyznawać dodatkowe 10 punktów w naborach na mieszkania komunalne. Dodatkowe punkty dostaną studenci ostatniego roku i absolwenci do 30 roku życia, o ile rozliczają podatki w mieście. Program ma zachęcić młodych ludzi do pozostania lub powrotu do Konina, który od lat traci mieszkańców. Pilotaż przyniósł pierwsze efekty. Większość młodych uczestników naboru otrzymała już mieszkanie lub znalazła się wysoko na liście oczekujących.
1: Pogoda.
3: Słonecznie i pogodnie do końca dnia, pogodnie także w nocy i ciepło do 12 stopni na północnym wschodzie, do 15 w centrum i 18 na zachodzie. Jutro w ciągu dnia utrzyma się zachmurzenie małe, tylko na Podlasiu lokalnie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Coraz cieplej, do 25 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, do 29 w centrum i 32 na zachodzie.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

0: Rock Radio i klasyka rocka bracia Gallagher z zespołu Oasis, którzy swego czasu powiedzieli, że w tym roku 2026 to nie będą zbytnio robić niczego związanego z muzyką, nie będzie żadnych koncertów, nie będzie powstawała żadna płyta, bo panowie będą oglądać mundial. Ciekawe, czy zarywają nocki i oglądają na przykład o 3 w nocy Curaçao, Ekwador. Natomiast, proszę Państwa, już teraz zerknijmy do naszego rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: Zaglądamy do roku 1947. To wtedy odbyła się 19. ceremonia wręczenia Oscarów. Przyjęto flagę ONZ. Urodzili się aktor Arnold Schwarzenegger, pisarz Stephen King, wokalista AC/DC Brian Johnson, Carlos Santana, Iggy Pop, Brian May, czyli gitarzysta Queen, a także David Bowie. Natomiast dokładnie 24 czerwca 1947 roku urodził się Mick Fleetwood. Jego dzieciństwo było niezwykle dynamiczne. Jako syn pilota Royal Air Force spędził wiele lat między innymi w Egipcie, Niemczech i Norwegii. I właśnie w Norwegii po raz pierwszy zainteresował się muzyką. A gdy miał 13 lat, rodzina przeniosła się na stałe do Anglii. W wieku 15 lat porzucił szkołę i przeprowadził się do Londynu, by grać na perkusji. Występował w lokalnych zespołach, między innymi John Mayle i The Blues Breakers. Tam spotkał gitarzystę Petera Greena i basistę Johna McVaya. To były początki narodzin zespołu Fleetwood Mac. W połowie lat 70. Fleetwood odegrał kluczową rolę w przejęciu do zespołu Lindsey'ego Buckinghama i Stevie Nicks, co doprowadziło do komercyjnego przełomu, czyli płyty Rumours, która stała się jednym z najlepiej sprzedających się albumów wszechczasów. Poza muzyką Mick próbował także sił jako aktor. Pojawił się m.in. w filmie Uciekinier z Arnoldem Schwarzeneggerem i napisał autobiografię Play On.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Fleetwood Mac, Black Magic Woman, Rock Radio i klasyka rocka podczas tego późnego już środowego popołudnia, a za chwilę między innymi Nirvana i zespół Breakout oraz też pamiętajcie, że czekają na was gadżety Rock Radia. Poszukiwany jest rock and rollowiec dnia. Dzielcie się swoimi bądź zasłyszanymi historiami, a w worku Rock Radia znajdziecie między innymi koszulkę ludzka, kubek, koc. To wszystko na was czeka oczywiście z logiem Rock Radia. Dzwońcie 2244-066 albo wysyłajcie głosówki.
1: Reklama.
2: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
3: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
4: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
9: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Została ostatnia reklama.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
1: Po reklamie.
9: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Rock Radio, klasyka rocka, zespół Breakout, Pomaluj moje sny, a w Rock Radio czas poznać rock'n'rollowca dnia i osobę, która zgarnia worek Rock Radia, w nim koszulka Rock Radia, nasza maskotka Lucek, kubek i koc też z logiem Rock Radia. Halo, halo?
1: Cześć. Jakieś 20 lat temu wziąłem narzeczoną, teraz obecnie żonę, na wakacje tygodniowe do Nasuwa w Lipowskim Mikulaszu. Było ogłoszenie: wynajmę dom. Weszliśmy, niestety gospodarza nie było. Był tam tylko Słowak, z którym dogadaliśmy się. On zadzwonił do właściciela, że możemy się rozpakować, a on od 16 przyjedzie i z nami ureguluje wszystko. Rozpakowaliśmy się. Narzeczona zrobiła tam jakiś szybki obiad. Zrobiliśmy szybkiego numerka, mała drzemka, i nagle okazało się, że nocujemy przy bardzo ruchliwej ulicy. Szybka konsternacja, zwijamy się. Nie ma gospodarza. Ile jeszcze mamy? Godzinę. Szybko spakowaliśmy się, uciekliśmy stamtąd. Jeszcze na koniec zrobiliśmy ubikację, zaliczyliśmy i tyle nas widzieli. Hej, cześć.
2: No tak było. Nie zmyślam.
3: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.

0: Little Dreams, Rainbow Rock Radio Klasyka Rocka, która poleca się również do słuchania, jeśli stoicie w korkach. Czas mija nieco szybciej, gwarantuję. Natomiast do godziny 18 na pewno pojawi się Ugly Kid Joe i będzie też nieco sentymentalnie. Perfect, autobiografia.
1: Reklama.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
7: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a Ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut.

0: Felgum Wschowa. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
11: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
12: Rock Radio. Drodze.
13: Dwa wypadki na autostradzie A4 na Opolszczyźnie powodują utrudnienia. Zablokowana jest trasa w kierunku Katowic w pobliżu miejscowości Pruszków po wypadku dwóch samochodów, a po awarii ciężarówki także w kierunku Katowic na A4 zablokowany jest jeden pas w pobliżu Rogowa Opolskiego. Słonecznie i pogodnie do końca dnia, pogodnie także w nocy, a będzie to noc ciepła, do 12 stopni na północnym wschodzie, do 15 w centrum i 18 na zachodzie.
11: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl. Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
15: To jest Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: każdy fan klasyki rocka znać się powinien. No i też przyznaję, że kojarzy mi się z wakacjami i też w ogóle z wyjazdami takimi jak na przykład Kolonie. Jeszcze są Kolonie? No właśnie. Dobijamy do godziny 18:00. Za chwilę w Rock Radio będą newsy, będzie pogoda, a potem między innymi zagram dla was Toto i Patti Smith.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroen.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dolerła, bo niskie ceny ma.
9: To dobry czas na letni remont, bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę, a panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Po reklamie.
10: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: 18:00, dzień dobry wieczór, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę w Rock Radio Klasyka Rocka, między innymi Patti Smith i Toto, a teraz newsy i pogoda.
11: Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę warszawskiego SOR-u. Policjanci na ławie oskarżonych po śmierci 14-latki. Powiemy też o fali upałów, z którą zmaga się Europa.
10: Rock Radia.
11: Paulina Nawrocka, ministra zdrowia, zleciła wojewodzie i konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli oddziału ratunkowego Warszawskiego Szpitala Południowego. To po tym, jak w wywiadzie dla Kanału Zero były ordynator ortopedii stwierdził, że na SOR-ze procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów. W związku ze słowami lekarz Emil Jędrzejewski był dzisiaj przesłuchiwany w prokuraturze. Tam jednak unikał odpowiedzi na pytania i nie chciał zeznawać bez pełnomocnika. Przesłuchanie zostało przełożone na poniedziałek. W reakcji na aferę w Szpitalu Południowym i inne opisywane przez media przypadki tzw. lekarzy milionerów, Naczelna Izba Lekarska proponuje ograniczenie czasu pracy lekarzy na kontraktach do 2 etatów, zarówno w publicznej, jak i prywatnej ochronie zdrowia. Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego takie regulacje nie doprowadzą do załamania systemu ochrony zdrowia.
12: Chcemy na razie nałożyć ten limit taki, jak jest dla lekarza etatowego, a potem dopiero rozmawiać o zmniejszeniu, żeby też nie doprowadzić do sytuacji, gdzie wprowadzamy sztywny limit i nagle padają jakieś placówki albo oddziały się zamykają, bo nie ma komu pracować, bo lekarze wyrobili limit.
11: Samorząd chce rozmawiać o swoich postulatach bezpośrednio z premierem. Trzej policjanci staną przed sądem w sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii. Doszło do tego jesienią 2023 roku w Andrychowie. Krakowska prokuratura okręgowa oskarżyła ich o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Policjanci mieli zwlekać z podjęciem działań po tym, jak ojciec dziewczynki, która wyszła do szkoły, zgłosił jej zaginięcie. Dziecko w stanie hipotermii zostało znalezione przez znajomego ojca pół kilometra od komisariatu. Lekarze nie zdołali ocalić życia dziewczynki. Oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Grożą im 3 lata więzienia. Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście historycznym, integracja europejska, odbudowa Ukrainy i bezpieczeństwo to główne tematy trwającej w Gdańsku 15. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Posiedzenie jest jednym z wydarzeń poprzedzających rozpoczynającą się jutro konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Upały opanowały całą Europę. Na ponad połowie terytorium Francji obowiązuje dzisiaj czerwony alert w związku z upałami. Od czwartku z powodu tropikalnych temperatur utonęło tam 40 osób. Tomasz Orchowski.
13: Na południowym zachodzie Francji były wczoraj 44 stopnie Celsjusza. Wtorek był najcieplejszym dniem w tym kraju od rozpoczęcia pomiarów w 1947 roku. Im dłużej trwają upały, tym bardziej organizmy będą odczuwać ich skutki i będą słabsze. Dlatego trzeba być ostrożnym i podejmować działania prewencyjne, nawadniać się i obniżać temperatury w pomieszczeniach. Apelował Cédric Nouzier z pogotowia w Toulouse na południu Francji, w Bretanii, na północnym zachodzie z powodu upałów. Prawie 70 tysięcy domów było rano bez prądu. Temperatury we Francji zaczną spadać od piątku. Tropikalne upały przeniosą się wtedy do Holandii czy Belgii, a w weekend 40 stopni będzie w Niemczech czy Polsce.
11: Oprócz Francji bardzo wysokie temperatury są obecnie również w Hiszpanii i we Włoszech.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
14: Sport w Rock Radio. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Frekwencja na piłkarskich mistrzostwach świata na pewno będzie rekordowa. To oczywiste, bo po raz pierwszy zostaną rozegrane aż 104 mecze. Już na tym etapie obejrzało je ponad 2 850 000 kibiców. Ale stadiony średnio były wypełnione w aż 99,6%. W XXI wieku równie udane były jedynie mistrzostwa w Niemczech 20 lat temu. Ruszył turniej siatkarskiej Ligi Narodów w Gliwicach. W pierwszym meczu Turcja gładko pokonała Chiny 3-0. Polacy rywalizację rozpoczną od meczu z Belgią, który rozpocznie się o 20. Jutro zagramy z Turcją, w sobotę z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną.
10: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Pogoda.
11: Słonecznie i pogodnie jeszcze do końca dnia, pogodnie także w nocy i ciepło do 12 stopni na północnym wschodzie, do 15 w centrum, do 18 na zachodzie, w górach trochę chłodniej, około 13, a jutro utrzyma się małe zachmurzenie, tylko na Podlasiu lokalnie możliwe słabe, przelotne opady deszczu.
10: Rock Radio. Klasyka. Klasyka.

Rock Radio, klasyka rocka, Patti Smith i Because the Night podczas tego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, pojutrze w piątek po 18:00 klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów. To będzie już 206 notowanie rockowej listy przebojów Rock Radio, które możecie wybierać sami wchodząc na rockradio.pl. Tak jest, głosując na rockradio.pl. A jeśli czegoś Wam brakuje, to też podsyłajcie własne rockowe propozycje, które gramy codziennie po 14:00. Więc klasyczna dziesiątka, by godnie rozpocząć weekend w piątek po 18:00. A teraz Marillion.

0: Koma na poł, Rock Radio i klasyka rocka podczas tego wieczoru, a za chwilę na pewno zagram dla Was Phila Collinsa, a także zespół, który w przyszłym tygodniu zagra na festiwalu Open Air w Gdyni. The Cure, Friday, I'm in Love.
1: Reklama.
2: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku napój formów, witamin, różne rodzaje, 330 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką mieszanka orzechowa Bacador, 200 gramów, 9,99 za sztukę. A akcję kończą kabanosy Exclusive paluszki Tarczyński, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Została ostatnia reklama.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i trawisz to.
10: Aflofarm.
1: Po reklamie.
11: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Easy Lover, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru, środowego wieczoru, natomiast za tydzień w piątek wieczorem w Trójmieście swój koncert na festiwalu Open Air w Gdyni zagra zespół The Cure z Robertem Smithem, a tak o tej grupie opowiada Tomek Organek.
1: Miałem w ogóle dziwnie przygody od The Cure, bo od takiej płyty Pornographic. Chyba najgorsza płyta, od której można zacząć w ogóle przygody z The Cure, bo ona jest tak czarna i tak trudna do przejścia dla młodego człowieka. Ale z drugiej strony, bo ja byłem wtedy naprawdę takim młodym człowiekiem, który w ogóle wchodził w świat muzyki i dopadła mnie ta płyta i taki czarny pająk mnie tak oplotła. I na chwilę porzuciłem The Cure, ona mnie przytłoczyła, ale później coś sprawiło, że jednak wróciłem do tej płyty Pornographic i zacząłem się interesować Cure'ami. Mhm. Oni później poszli w taką stronę oczywiście bardziej mainstreamową, piosenkową. Nigdy tego jakby źle nie oceniam, bo to są takie etapy w ogóle, jest taka sinusoida w życiu człowieka. Człowiek chce eksperymentować z różnymi formami. I śmieszą mnie takie te teksty ludzi, którzy mówią, że się sprzedał, albo że coś tam, a teraz to poszedł na łatwiznę. Jak ja słyszę, że poszedł coś na łatwiznę, pisząc przebojową piosenkę, to mnie szlak trafia, bo zawsze mi się chce powiedzieć, to też pójdź na taką łatwiznę i napisz taki przebój, który zdobędzie listy przebojów, bo to takie łatwo jest tak klepać, tylko gorzej wykonać, więc... No fajnie, że ciągle grają.
0: No to posłuchajmy zespołu The Cure. No i duża szansa, że ten kawałek właśnie panowie zagrają na Openerze w przyszły piątek. The Cure, Friday I'm in Love.

0: Billy Idol, Money Money, Rock Radio i klasyka rocka podczas tego wieczoru, a jeszcze do godziny 19 na pewno pojawi się Urszula, a także zespół T-Rex. No i pamiętajcie, że Rock Radio znajdziecie mając apkę Rock Radia na waszych smartfonach.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące w USHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie P.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Farm.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, N1, ulica Szwajcarska 14.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Auto Compol, koncesjoner Renault, Poznań Dąbrowskiego 449, zaprasza.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
14: Barbara, kupiłem taniej.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Została ostatnia.

0: ostatnia reklama. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartego salonu i serwisu Honda Carling Motocykle. Baranowo, Poznańska 22.
4: Rock Radio. Drodze.
5: Poważne utrudnienia na Podkarpaciu po zderzeniu 6 aut. Zablokowana jest S19 w kierunku Rzeszowa. 5 osób zostało rannych. Zablokowany jest cały węzeł Sokołów Małopolski w kierunku Rzeszowa. Utrudnienia mogą potrwać do późnego wieczora. Utrudnienie też na Krajowej Jedynce na odcinku Pszczyna-Tychy. Tam zablokowana jest droga. Pojazdy kierowane są na objazd na drogę wojewódzką numer 928. Utrudnienie też na S8 między Markami a Radzyminem w pobliżu miejscowości Ciemne. Tam zablokowane 2 pasy ruchu w kierunku Białego Stoku.
2: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
3: Sponsorem programu był właściciel salonów i serwisów motocykli Honda Carling Motocykle w Baranowie oraz Poznaniu.
6: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
4: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Urszula, Rysa na szkle, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru, a w tej chwili Muniek Staszczyk tak opowiada o Marku Bolanie i grupie T-Rex.
1: T-Rex, czyli Tyrannosaurus Rex, grupa z lat 70. z charyzmatycznym liderem Markiem Bolanem. Totalna klasyka dla mnie, uwielbiałem go, był to mój pierwszy taki idol, którego zdjęcia sobie wieszałem na macie, bo wtedy właśnie maty każdy miał w domu takie słomiane. I dlatego teraz zagramy Children of the Revolution, T-Rex, czyli Dzieci Rewolucji. Pozdro.
0: To gramy T-Rex, Children of the Revolution w Rock Radio.

0: Radio Klasyka Rocka, Van Halen, Can't Stop Loving You podczas tego wieczoru, a my dobijamy do godziny 19. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, a potem dla tych, którzy jadą samochodem, odpoczywają w domach, czy też na ogródku, albo na przykład sobie teraz biegają i słuchają świetnej rockowej muzyki, no to na pewno zagram zespół Kiss, a także Lady Punk. Rock Radio!
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
2: Reklama.
3: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
4: Pralka, piekarnik, zmywarka.
5: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
6: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
1: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
10: Została ostatnia reklama.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Po reklamie.
14: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: 19 na zegarach, Mariusz Stelmaszczyk jestem i żeby się odprężyć, mam dla Was świetną rockową muzykę. Po newsach i pogodzie w Rock Radio zagram dla Was m.in. Lady Punk, Kiss czy też U2.
15: Strażacy walczą z pożarem składowiska odpadów w Chorzowie. Będą kontrole pracodawców w związku z upałami i zakaz grillowania u naszych zachodnich sąsiadów, również w związku z temperaturami.
14: Rock Radia.
15: Paulina Nawrocka. Ponad 20 zastępów strażaków gasi pożar składowiska odpadów w Chorzowie. Powierzchnia pożaru to nawet kilka tysięcy metrów kwadratowych. Kłęby gęstego dymu są widoczne z kilkudziesięciu kilometrów. Pożar jest w trakcie gaszenia, ale nie jest jeszcze zlokalizowany i nadal się rozwija, przekazali strażacy. Na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych. W związku z nadchodzącą falą upałów ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Obowiązki pracodawców określa kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, na przykład w związku z upałem. W sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć wszelkie działania, aby je poprawić. Co najmniej 94 miliony osób w Europie doświadcza dziś temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczuwają głównie mieszkańcy Francji i Hiszpanii, ale upały dają się też we znaki mieszkańcom Belgii, Luksemburga, Holandii, Włoch, Portugalii, Niemiec i Węgier. Omdlenia, zasłabnięcia, udary cieplne, skutki wysokiej temperatury widać już na pogotowiu ratunkowym, mówi Dawid Lewandowski z pogotowia ratunkowego w Lublinie.
16: Najczęściej to jest nie zjadłem śniadania, no trochę dzisiaj mniej piłam wody, zapomniałam, że już tyle chodzę po dworze, więc najczęściej to są takie z pozoru błahe rzeczy, które przeradzają się, no poważniejsze sprawy, no sam fakt, że jesteśmy my potrzebni na miejscu zdarzenia.
15: Ratownicy apelują, by zawsze rozważyć, czy ich interwencja jest niezbędna.
16: Szpitalne oddziały ratunkowe będą też przeciążone pacjentami, więc musimy pamiętać, żeby tutaj dodatkowo też, jeżeli mamy możliwość skorzystać z pomocy naszej przychodni POZ, lekarza rodzinnego, korzystajmy z tych przychodni, dlatego że kiedy oddział ratunkowy jest niezbędny, nie wydłużajmy tych kolejek.
15: Najważniejsze, co podkreślają lekarze i ratownicy, jest picie wody. Do wielu zasłabnięć dochodzi właśnie z powodu odwodnienia organizmu. W kilku niemieckich miastach, w tym Stuttgarcie i Frankfurcie nad Menem, wprowadzono zakaz grillowania w miejscach publicznych. Władze tych miast uzasadniają decyzję utrzymującą się suszą i wysokim ryzykiem pożarów lasów oraz terenów zielonych. Ograniczenia obejmują publiczne miejsca do grillowania, parki, tereny zielone, a w części miast także lasy. Duże utrudnienia komunikacyjne czekają od najbliższego weekendu mieszkańców Bydgoszczy. W piątek zacznie się remont torowiska na rondzie Fordońskim, gdzie przecinają się główne arterie miasta. Jest to też trasa przelotowa przez Bydgoszcz w stronę Gdańska. Remont potrwa do połowy sierpnia, zapowiada rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Katarzyna Muszyńska.
2: Z ruchu tramwajowego wyłączona zostanie ulica Jagiellońska na odcinku pomiędzy rondem Fordońskim a rondem Jagiellonów. Wprowadzone zostanie wiele zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, które dotyczą linii tramwajowych nr 3, 4, 5, 6, 8 oraz 10.
15: Do trwających w mieście uciążliwych remontów w lipcu dojdzie jeszcze rozpoczęcie budowy nowej linii tramwajowej. Powstanie pętla, będą nowe ścieżki rowerowe i parki kieszonkowe.
14: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl. Sport w Rock Radio.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zaczynamy ostatnią kolejkę fazy grupowej na Mundialu. W grupie A pewny awansu Meksyk zmierzy się z Czechami, a RPA z Koreą Południową to o trzeciej. Grupa B zagra o 21:00. Szwajcaria z Kanadą o pierwsze miejsce, a Bośnia i Hercegowina z Katarem o awans z drugiego lub trzeciego miejsca. O północy w grupie C Brazylia zagra ze Szkocją, a Maroko z Haiti. Pierwszy mecz w sezonie na trawie i od razu pierwsza porażka. Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie turnieju w Bad Homburg. Przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7-6-2-3-6. Rok temu Polka dotarła w Niemczech do finału, więc straci sporo punktów w rankingu.
14: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
17: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
14: Pogoda.
15: Noc pogodna, bez opadów, na termometrach od 12 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na zachodzie, a jutro upalnie w całym kraju. 25 pokażą termometry na Suwalszczyźnie i Podhalu i tam będzie najchłodniej. Poza tym 30 stopni w centrum kraju do 33 na zachodzie.
17: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
14: Rock Radio. Klasyka rocka.

Radio Klasyka Rocka Electric Light Orchestra. Natomiast proszę Państwa, codziennie w Rock Radio po godzinie 12 opowiadamy Wam anegdotki, ciekawostki o Waszych ulubionych piosenkach, płytach i zespołach, które to właśnie Wy, słuchacze Rock Radio, polecacie pod postem na radiowym Facebooku bądź też Instagramie, a więc Białe Kruki Klasyków Rocka. Jutro Ola Konopka, a także Kuba Kaleta rozłożą na czynniki pierwsze jedną z Waszych polecajek. Kto jutro po 12, a teraz zespół Kiss w Rock Radio.

0: Punk, Zamki na Piasku, Rock Radio i Klasyka Rocka, a za chwilę m.in. YouTube, a także Mysłowic i The Rolling Stones.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
13: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: Kto? No wiadomo.
13: Ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
15: Została ostatnia reklama.

0: Rock Radio, klasyka rocka, Meslowic i Chłopcy podczas tego wieczoru. Natomiast w tej chwili Janusz Panasewicz, zespołu Lady Punk, tak opowiada o Stonesach.
1: Takim szczególnym na pewno był koncert w Chicago, kiedy mój kolega, ja byłem w Nowym Jorku i miałem lecieć do Polski. I on mówi, słuchaj, a nie możesz jakoś przebukować biletu? Ja mam koncert na Stonesów, jutro grają na przykład w Chicago, koncert na Soldier Field na stadionie. Ja mówię, no to dobra, to ja bym poszedł na ten koncert, to załatwiłem sobie tam ten powrót, opóźniłem do Polski o tam parę dni, czy tam przeniosłem z Nowego Jorku do Chicago, ale nie mogłem się dostać, było wszystko tak pobukowane, że nie mogłem się dostać z Nowego Jorku do Chicago, a to już był termin, nie, że dostać się tam, więc jakimiś liniami dziwnymi, jak wszyscy mówili, że to są linie, gdzie wożą kury, kaczki i tak dalej, nie, że, ale to nieprawda, ale takie bardzo tanie linie, gdzieś w ogóle nie na OHR, tylko na jakieś dziwne północne lotnisko doleciałem, kolega na mnie czekał tam, później autostradą pędziliśmy. I dlaczego to jest szczególny koncert, to powiem dlatego, bo wszedłem na stadion, na którym jest, nie wiem, 80 tysięcy ludzi, ale na, co dziwne, na murawie stadionu przed samą sceną, ja miałem blisko, chyba były ustawione takie krzesełka. Jak sobie pomyślałem, że jak teraz się wiesz, koncert, bo ja się spóźniłem, nie byłem, wpadliśmy na chyba drugą piosenkę czy trzecią, więc mówię, tak, to już tam jest po prostu harmider pod tą sceną, jakie tam, aby się tylko dostać, nie? Miałem bilety i tak dalej, i ku mojemu zdziwieniu podchodzę, jestem dwa rzędy, czyli w samym tym tyglu, ale moje krzesełko jest wolne, bo po prostu jakby kultura tych ludzi wiedzą, że ktoś to kupił, to miejsce, nie? Więc nikt tego nie zajął, spóźniony trafiam na swoje miejsce i taka atmosfera takiej wolności, wszyscy w ogóle tacy szczęśliwi, nie? To szczęście i moje takie szczęście, że się dostałem bez żadnych kłopotów, spóźniony z przygodami jakimiś na autostradzie, bo tam zatrzymywany ruch i tak dalej, ale dostałem się na ten koncert i wtedy pamiętam, to był dla mnie ten szok, nie? Że mówię, kurczę, w tłum pod sceną, a tu jest dla mnie miejsce.
0: To posłuchajmy The Rolling Stones i Brown Sugar w Rock Radio.

0: zdecydowanie widać i czuć, że akurat lato się rozpoczęło i kawałek idealny The Boys of Summer podczas tego wieczoru, a jeszcze do godziny 20 na pewno będzie duch lat 80. z grupą Bon Jovi kawałek Runway oraz każdy z Was będzie mógł odśpiewać z Joan Jett I Love Rock and Roll.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Okej.

0: Raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie. Bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
3: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Termaldańskich, krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy!
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Została ostatnia reklama.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Po reklamie.
13: Rock Radio. Klasyka rocka.

Edyta Bartosiewicz, Zegar Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, pojutrze w piątek klasyczna dziesiątka, 206 notowanie. Możecie cały czas wchodzić na rockradio.pl i głosować. Sztuk 10 ulubionych rockowych kawałków omówimy i dla Was zagramy w ten nadchodzący piątkowy wieczór. A jeśli na rockradio.pl czegoś Wam brakuje, no to podsyłajcie własne rockowe propozycje. Nie jesteśmy na nic zamknięci. Gramy zresztą Wasze propozycje codziennie po 14 w Rock Radio. No a teraz I Love Rock and Roll, John Jett.

0: reklama.
1: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Termaltańskich, krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Poznań Plaza. Po reklamie.
7: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
8: Godzina 20 w Rock Radio. Czas na newsy i pogodę.
9: Naczelna Izba Lekarska przeciw ustawie o jawności płac medyków. Jutro decyzja w sprawie absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Willa byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego sprzedana.
7: Newsy Rock Radia.
9: Paulina Nawrocka. Zaczynamy jednak od nowych informacji o pożarze w Chorzowie. Nad miastem unoszą się kłęby dymu. Strażacy walczą z pożarem składowiska przy ulicy Kluczborskiej. Płoną odpady wielkogabarytowe, mówi Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie.
10: Są te śmieci luźno składowane na powierzchni około 1000 m2. W zdarzeniu nikomu nic się nie stało. Na ten moment mamy na miejscu 32 zastępy, około 100 strażaków walczących z żywiołem.
9: W związku z pożarem władze Chorzowa zaapelowały do mieszkańców o otwieranie okien. Samorząd lekarski protestuje przeciwko ustawie wiążącej zarobki lekarzy z numerem PESEL. Jutro przepisami ma zająć się Senat, a jeśli nie będzie poprawek, trafią one na biurko prezydenta. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski twierdzi, że ustawa nie daje wystarczających gwarancji prywatności i poufności danych.
11: W uzasadnieniu do ustawy jest napisane bardzo wprost, że będą one używane również do innych celów zlecanych przez Ministerstwo Zdrowia. Tak szeroki katalog sprawia, że boimy się. Okaże się, że państwo sięgnie po PESEL danego lekarza po to, żeby epatować jego wynagrodzeniem.
9: Dlatego samorząd lekarski chce, aby ustawę zawetował prezydent. Jeśli tak się nie stanie, lekarze nie wykluczają zaskarżenia przepisów do europejskich trybunałów. Sytuacja w Szpitalu Południowym, absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Warszawy to główne tematy, jakimi zajmą się jutro stołeczni radni. Zdaniem Agaty Diduszko z Glewskiej z Lewicy, afera w szpitalu odciśnie się w sprawie wotum i absolutorium.
12: I my, i jak podejrzewam, Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosować przeciwko. Robimy to, bo chcielibyśmy, żeby pan prezydent jednak potraktował to jako sygnał alarmowy.
9: To pierwszy raz w tej kadencji, gdy Lewica sprzeciwi się Trzaskowskiemu. Jednak wszystko wskazuje na to, że losy prezydenta stolicy nie są zagrożone, bo radni Koalicji Obywatelskiej mają większość. Tuż przed wakacjami w piątek do użytku kierowców oddany zostanie ostatni odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem a Leśnicami. To ponad 40 km nowej trasy i nieprzerwane połączenie drogą ekspresową Trójmiasta i Szczecina. Słynna luksusowa willa zmarłego 3 lata temu byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego Certosa na Sardynii została sprzedana rodzinie emira Kataru. Taką informację przekazał holding rodziny Berlusconich. Luksusowa rezydencja znana ze spektakularnych przyjęć i prywatności. prywatnych wakacyjnych spotkań światowych przywódców. To jedna z najdroższych prywatnych posiadłości na świecie. Wcześniej media podawały nieoficjalnie, że jej wartość szacuje się na około 500 000 000 euro. Kwoty transakcji nie podano. Według mediów willa została sprzedana za 350 milionów euro. I jeszcze poważna wpadka Igi Świątek. Nasza tenisistka odpadła z turnieju w Bad Homburgu już po swoim pierwszym meczu. Górą 2-1 była Amerykanka Emma Navarro.
7: Pogoda.
9: Noc pogodna, bez opadów. Na termometrach od 12 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na zachodzie, a jutro upalnie w całym kraju. Na Suwalszczyźnie termometry pokażą 25 stopni, na Podhalu podobnie, tam będzie najchłodniej, w centrum kraju 30 stopni, a najcieplej do 33 na zachodzie.
7: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk obecny, Sylwia Gola w Rock Radiu jest, nic się nie zmieniło. I powiedz mi, czy to prawda, czy coś wymyślam, czy internet wymyślił, czy ty dobrze grasz w bilarda?
2: Bilarda? Nie wiem, a skąd takie pytanie?
1: Bo na jakiejś stronce z tobą, gdzie było wykształcenie i tak dalej, różne jakieś cechy, było napisane między innymi gra w bilarda. I tak mówię sobie, zapiszę.
2: Co ty gadasz?
1: Tak jest. Były sztuki walki i bilard. Ja mówię, Boże, zapytam, co za kombo.
2: Naprawdę?
1: Tak.
2: Wspaniały.
1: Więc jak coś, zmień w internecie.
2: Muszę to wyszukać i zmienić, ale jest to bardzo zabawne. Uśmiałam się, bo ostatnio byłam namawiana, że właśnie, żeby pójść na bilarda i się bardzo przed tym wzbraniałam, bo...
1: Okay. To ktoś ci wpisał, chyba tamtych znajomych.
2: Ktoś mi wpisał, bo w domu rodzinnym, co prawda, nabyliśmy bilard z moim rodzeństwem i graliśmy, ale jest tak jednak, że jak masz coś w domu na co dzień,
1: Jezu, ale zazdroszczę, zawsze marzyłem, żeby mieć w domu stół do bilarda i sobie pograć.
2: My też marzyliśmy, a później każdy z nas się jakoś rozjechał na studia, coś, jak się spotykaliśmy, wiadomo.
1: No to już raczej więc... był do wieczerzy.
2: Tak, więc, ale bardzo śmieszne. Dziękuję ci.
1: Bardzo proszę.
2: Widziałeś czegoś nowego.
1: To wykreślić. Słuchaj, ja ci potem wyślę linkę, gdzie to
2: dobra,
1: jest.
2: Dobra.
1: Żeby to zmienić.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Po reklamie.
7: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o zespole Trzy Korony oraz o ich piosence Piosenka o niczym z 71 roku, a zaproponował nam ten utwór Piotr w komentarzu na Facebooku. Jest za zespół Trzy Korony.
1: To jest kapela, którą Krzysztof Klęczą założył w 1970 roku po odejściu z Czerwonych Gitar. Krzysztof Klęczon nie mógł dogadać się z Sewerynem Krajewskim w kwestiach artystycznych, w związku z tym postanowił odejść i rozpocząć działalność pod tym szyldem. A że Krzysztof Klęczon był wtedy pod dużym wpływem popularnych wówczas zespołów hardrockowych, czyli Black Sabbath, Led Zeppelin i Deep Purple, no to Trzy Korony grały muzykę w tych właśnie klimatach.
2: Tak, a wraz z nim w zespole Trzy Korony znalazł się Ryszard Klęczon, czyli jego kuzyn, który grał na gitarze, Marek Ślazyk na perkusji oraz Grzegorz Andrian na basie.
1: A menadżerem grupy Trzy Korony był Andrzej Olechowski, czyli późniejszy polityk i współzałożyciel Platformy Obywatelskiej.
3: Dzisiaj w telewizji jest ciekawy program, pójdę na boisko, trochę piłkę pogram, mam na spadła z nieba, ryby słone płyną, spotkałem cię znowu.
2: W 72 roku zespół Trzy Korony wydał jedną jedyną w swojej karierze płytę pod tytułem Krzysztof Klęczon i Trzy Korony.
1: A na tej płycie znalazły się takie hity jak 10 w skali Beauforta, Port, świetny numer, bardzo go lubię, oraz Nie przejdziemy do historii. I ten krążek jest utrzymany właśnie w takich hardrockowo-psychodelicznych klimatach. Mnie on brzmi jak muzyka Led Zeppelin oraz Jimi Hendrix Experience. Ale Trzy Korony nie powtórzyły sukcesu Czerwonych Gitar, w związku z tym Krzysztof Klęczon wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, a w kilka miesięcy po jego wyjeździe Trzy Korony zakończyły działalność. No i teraz powiedzmy o piosence o niczym, którą zaproponował nam Piotr. To jest kawałek utrzymany właśnie w takiej hardrockowej konwencji. Mnie kojarzy się ten numer, po raz trzeci powiem tę nazwę, z dokonaniami grupy Led Zeppelin. Do tego stopnia, że główny riff w piosence o niczym brzmi bardzo podobnie jak riff do numeru Whole Lotta Love. I my szczególnie polecamy tę taką pełną, czterominutową wersję tego numeru. A to dlatego, że istnieje również wersja krótsza, skrócona o solówkę, no i też krótsza o połowę tak naprawdę. Natomiast no umówmy się, ta wersja z solówką to jest jedyna słuszna.
0: Białe kruki klasyki rocka w

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Niezły gość w Rock Radio.
3: Audycja Niezły Gość, Mariusz Astelmaszczyk jestem. Dzisiaj niezłym gościem, niezłą gościową, gościni Rock Radia jest Sylwia Gola. Hej, hej.
4: Hej, hej, dzień dobry, witam.
3: Jak tam nastrój, nastawienie do życia? Wszystko okej?
4: Okay? Wspaniałe, wspaniałe.
3: Oddech, woda jest z górkami, zdrowo, to bardzo dobrze.
4: Tak, właśnie miałam stresujące parkowanie, jazdy po Warszawie, także jestem pełna emocji, gotowa do rozmowy.
3: A powiedz mi, czy ty jesteś osobą, która umie odpoczywać?
4: No, trochę trafiłeś z tym pytaniem, bo ostatnio się dużo nad tym zastanawiałam, tak. Czy jestem tą osobą, która umie odpoczywać i niestety odpowiedź chyba brzmi nie do końca. Mhm. Staram się odpoczywać, pozwalać sobie na nic nie robienie, ale właśnie ostatnio tak przyuważyłam, że staje się podobna troszkę do mojej mamy, której zarzucałam to, że cały czas musi coś robić i ja dokładnie chyba wpadłam w ten sam tunel. Nawet jak czasami nie mam za dużo obowiązków, to i tak sobie znajduję wiele rzeczy do ogarnięcia, do robienia, więc...
3: A to nie jest taki syndrom, bo ja cię rozumiem, bo ja mam coś takiego, że jak mam parę dni wolnego, ba, nawet czasem jeden dzień wolny i sobie myślę, i to jest na przykład w tygodniu, czasem się zdarzy, że... Ale kurczę, inni coś robią, a ja na przykład, nie wiem, siedzę przy książce i nie mogę się skupić, bo jeszcze bym coś innego porobił, popracował,
4: tak,
3: nie?
4: Tak, tak, tak.
3: Że jest coś takiego w głowie, że nie możesz po prostu sobie powiedzieć, to jest chwila dla ciebie, nie stresuj się tym, że nic nie robisz.
4: Tak, tak. No myślę, że wszyscy jesteśmy trochę ofiarami tego, tej takiej kultury wiecznej zajętości i wiecznego rozwijania się, pracowania,
3: robienia
4: czegoś.
3: Słuchaj, my też jesteśmy to samo pokolenie, bo różni nas rok. I to jest tak, że my słyszeliśmy na pewno i ty też słyszałeś, że wiesz, im trzeba bardziej zapie.
4: Tak, tak, tak.
3: Dzisiaj się to zmienia, jeśli chodzi o, jak słuchasz, wiesz, Zetek czy jeszcze młodszego pokolenia, nie?
4: Tak, tak.
3: Co też uważam, że jest niegłupie i mądre, bo też nie można przeszarżować, ale tu bardziej chodzi o to, że o sam styl bycia akurat myślę, że rozmawiamy o tym, tak. Że, bo to pytanie akurat od niego zacząłem, bo jest nieprzypadkowe, bo jak się zastanowiłem i czytałem i sprawdziłem, jakie rzeczy robisz, ile rzeczy robisz, to jest tak naprawdę, że mówię, kurczę, 7 dni w tygodniu wystarcza ci czasem? Wiesz, na tej zasadzie.
4: No tak, tak, bo to nie jest łatwe też, szczególnie w takim zawodzie, ja jestem freelancerką i w takim zawodzie, kiedy nie masz wyznaczonych godzin pracy, nie przychodzisz do pracy od 8 do 16 i z jednej strony boję się tego, że zmarnuję czas, i chcę go bardzo dobrze wykorzystać, a z drugiej strony właśnie wpadam w takie pętle tego, że kurde, tak naprawdę nie mam jakichś super wielkich obowiązków. Jutro nie muszę iść do pracy, a nie mam tego czasu. Dlaczego nie mam tego czasu? Co ja takiego robię?
3: Tak.
4: Więc to są po prostu no, dwa takie tryby, w które wpadam i staram się znaleźć jakąś równowagę, być jakiś złoty środek, nie wiem, czy taki istnieje, ale myślę, że to jest też proces, że to są lata nawyków, lata właśnie przesiąknięcia też taką filozofią, że cały czas musimy coś robić, być produktywni, bo wtedy to ma sens, wtedy jesteśmy ważni, coś znaczymy. Jakby...
3: Coś w tym jest.
4: Tak, tak.
3: Będzie dzisiaj masa tematów, porozmawiamy m.in. o serialu Morfeusz, który niebawem też się pojawi. Zresztą jakiś czas temu rozmawiałem z twoim kolegą z planu, czyli Mateuszem Kmiecikiem z tego serialu.
4: Tak.
3: I powiedział jedno zdanie, które chciałem zacytować i w zasadzie je przeciągnąć do pytania do ciebie, bo bardzo mi się spodobało. Bo on powiedział, że teatr w jego życiu jest domem, a serial czy też film mieszkaniem do wynajęcia.
4: Tak, tak. Słuchałam, zapamiętałam to też, tak.
3: Tak, słuchałaś?
4: Tak, tak, tak.
3: Boże, podsłuchiwani jesteśmy. I czy ty, jeśli chodzi o swoje zajętości związane z aktorstwem, też możesz się pod tym podpisać albo coś do tego dodać, jeśli chodzi o ciebie? Albo jeszcze inaczej, może to przejść, albo
4: jeżeli
3: może coś...
4: Jeżeli miałbym parafrazować Mateusza i
3: tak
4: coś
3: jest.
4: Przełożyć
3: jest apartamentem, a co jest mikrokawalerką.
4: Tak, myślę, że u mnie jest troszkę inaczej.
3: Tak.
4: Ja nie pracuję, od 3 lat w sumie nie pracuję w teatrze. Byłam kiedyś na etacie, później
3: kiedyś
4: pracowałam
3: gościnnie.
4: Kiedyś
3: to był ten gościnnie. Twój dom właśnie taki, tak.
4: Tak, kiedyś to był dom, jeszcze jak byłam w szkole i w sumie szkoła to zapoczątkowała, że szkoła, później teatr to jest dom.
3: Tak.
4: Teraz nie mogę tak powiedzieć. Myślę, że raczej aktorstwo jest dla mnie takim mieszkaniem, w ogóle aktorstwo do wynajęcia. Seriale, filmy,
3: tak.
4: To jest mój dom do wynajęcia, a mój mieszkanie do wynajęcia, przepraszam, a dom, w którym jestem, to jest po prostu moje życie. To jest moje życie, moi bliscy, moje pasje, to, co, jak sobie po prostu żyję na co dzień, jakaś taka moja baza, to jest moje osadzenie, to jest mój dom. I to jest moja podstawa, najważniejsza dla mnie. Znaczy, to jest moja ogromna pasja i jednocześnie praca, z czego jestem bardzo pasja, szczęśliwa. Tak, ale...
3: A inaczej, nie, że taka misyjność, jak się mówi, tak wiesz, że, aż, że tak powiem, czasami jest to takie... Aż za bardzo, jak niektórzy ludzie mówią o tej misyjności.
4: Nie nazwałabym tego misyjnością. Uważam, że nie jest to zawód, który ratuje życie. Są inne zawody, które to robią, ale robię to z potrzeby serca, z potrzeby właśnie wyżycia się artystycznie.
3: Tak.
4: Kocham to, chcę pracować jako aktorka, jest to moja pasja, ale...
3: Wiem, że to nie jest najważniejsze na świecie.
4: Wiem, że to nie jest najważniejsze i też to jest zdrowe, żeby to nie było najważniejsze. Tak uważam. W podejściu do tego zawodu, ale też dbając o swoje po prostu zdrowie psychiczne, gdzie ten zawód składa się głównie z odrzuceń. Jak się ma szansę być w jakimś projekcie, to jest naprawdę wielkie szczęście i to zdarza się raz na jakiś czas. I żeby zachować tę równowagę i jakieś takie poczucie harmonii, nie być nieszczęśliwym ciągle, to warto i trzeba sobie zbudować tę bazę taką niezachwianą. Bo co jeśli, nie wiem, będę miała pół roku, kiedy nie wygram żadnego castingu, albo nie będę miała castingów, a to jest dla mnie najważniejsze, to znaczy, że co, że wtedy ja nic nie znaczę, nie jestem nic warta i jakby myślę, dużo aktorów ma z tym problem i ja też miałam bardzo duży.
3: No bo to jest jakiś lęk, tak?
4: Tak, to jest lęk i to jest też odrzucenie, bo jeżeli jesteś odrzucony jako aktor, to trochę kurde, to trochę ktoś mnie odrzuca, czyli co, nie jestem interesująca, nie jestem utalentowana,
3: pytania
4: nie jestem jakaś.
3: Rozum.
4: Tak, rodzą się pytania i dlatego warto sobie ustawić te priorytety i to nie jest tak, że aktorstwo traktuję jak jest, to jest. No nie, skłamałabym, gdybym tak powiedziała. Jest to dla mnie piekielnie ważne i bardzo chcę się spełniać artystycznie w aktorstwie, ale mi dla zachowania jakiejś takiej równowagi psychicznej i w ogóle życiowej bardzo jest potrzebne to ustanowienie priorytetów po prostu.
3: Co, to jest banał, ale trzeba się tego nauczyć. Był taki moment, że do ciebie to doszło? Właśnie,
4: tak,
3: żeby się tego nauczyć, żeby okej, Sylwia, nie panikuj. Okej, minął miesiąc, nawet dwa, nie? Ale to nic nie znaczy. To nie znaczy, że nie zadzwonią albo, że ze mną jest coś nie tak. Nie o to chodzi.
4: Tak, że to nie znaczy, że nie wygrałaś castingu, to nie znaczy, że to umniejsza twojemu poczuciu wartości.
3: Otóż to.
4: Tak, i no, ja ciągle się z tym mierzę. W sensie uważam, że nie da się tego nauczyć raz na zawsze. Szczególnie, kiedy naprawdę tak bardzo chce się pracować, jest się wrażliwym i tak dalej, ma się te pragnienie. To trzeba sobie nieustannie powtarzać i powtarzam to sobie. Był taki moment, kiedy obudziłam się i tak stwierdziłam, że kurczę, nie mogę być nieszczęśliwa z tego powodu, a później bardzo szczęśliwa, jak się coś uda. Że oczywiście doceniam, jak coś się uda i cieszę się z tego, ale nie chcę tak skrajnych
3: tak
4: emocji.
3: Skakać, tak, no.
4: Tak skakać, to jest bardzo wykańczające.
3: Wyczerpujące musi być, to fakt. Sylwia Gola, niezłą gości Nierokratia, zaraz do was wracamy, obiecuję.
2: Niezły gość w Rock Radio. 105 i 4 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Estelmaszczyk jestem, Sylwia Gola w Rock Radio jest, tu się nic nie zmieniło. Dobra, tak pogadajmy jest. O konkretach, bo jeszcze będziemy wracać do tych rzeczy, którymi się zajmujesz, nie tylko jeśli chodzi o aktorstwo, tak. Ale jak już padło hasło serialu, który niebawem, Morfeusz, to tak pokrótce, zanim przejdziemy, żeby słuchacze Rock Radio wiedzieli, o co chodzi. Ja wiem, że jeszcze jesteśmy trochę przed premierą, ale co możesz zdradzić, co możesz powiedzieć o swojej postaci i też nakreślić słuchaczom, z czym mamy do czynienia, bo na pewno nie z nowym Matrixem.
2: Nie jest to nowy Matrix. Jest to serial oryginalny na Sky Showtime, który pojawi się na platformie Sky Showtime. Serial sensacyjny, tematyka gangsterska, powiedzmy. 6 odcinków, Boże, nie wiem, czy teraz dobrze pamiętam, ale chyba 6 odcinków. Premiera prawdopodobnie późną wiosną, ale tutaj głosy są jeszcze podzielone.
1: Tak słyszałem, tak. Że maj, może później, zobaczymy.
2: Może później właśnie czekamy, ja sama czekam z niecierpliwością. Nie mogę za dużo informacji zdradzać, bo...
1: Biegałeś z pistoletem, czy nie?
2: Biegałam.
1: No właśnie.
2: Ale nie zdradzając za wiele, tak. Po drugiej stronie, powiedzmy.
1: Okay,
2: po drugiej
1: rozumiem.
2: Stronie...
1: A która to jest ta druga strona? Zobaczycie.
2: Tak. Zobaczycie państwo. Czy mogę coś jeszcze powiedzieć? Na pewno gram postać, myślę, że bardzo silną, zdeterminowaną, ambitną, która, żeby dotrzeć do swojego celu, osiągnąć swój cel, jest w stanie dużo poświęcić, również swoje życie prywatne. Trochę pracoholiczka, trochę, a nawet bardzo, dla której, a propos tej równowagi, to myślę, że dla mojej postaci Ewy, nazywa się Ewa, myślę, że to nie jest tajemnica, myślę, że ona zatraciła tę równowagę pomiędzy pracą, a tą taką swoją podstawą i życiem prywatnym. Także to mogę o niej powiedzieć.
1: A też chyba taka kolejna właśnie fajna przygoda, bo jak wspomniałaś, kino sensacyjne, jak tak patrzyłem na rzeczy, w których występowałaś, to też chyba taka dosyć świeża rzecz dla ciebie.
2: Tak,
1: żeby spróbować
2: prawda.
1: Właśnie taką rolę, bo ja pamiętam najbardziej, jeśli z tych ostatnich lat chodzi o seriale, i który wzbudził we mnie naprawdę mega pozytywne emocje i bardzo mi się dobrze oglądało, to był serial Infamia. Ale zupełnie inna postać, zupełnie coś innego, zupełnie inny klimat.
2: Zupełnie inny klimat i mnie to bardzo cieszy, bo lubię takie wyzwania. I miałam bardzo długo marzenie, żeby zagrać... No myślę, że to nie jest duża tajemnica, policjantkę po prostu, żeby długo to za mną chodziło, żeby zagrać taką silną babkę, no i w końcu to się zrealizowało, ziściło, no i zobaczymy, nie widziałam jeszcze efektu, więc nie wiem.
1: Tak, ale wiesz, no to jest tak zwane, jak ktoś by powiedział jeszcze w latach 90. męskie kino, nie?
2: Tak, męskie kino, co prawda w serialu Morfeusz główne role grają mężczyźni, role kobiece są drugoplanowe, ale uważam, że role kobiece są bardzo interesujące w tym serialu.
1: To jest super, bo kiedyś to zawsze mówiło się, że to taki dodatek, co fajnie się zmienia,
2: tak,
1: nie?
2: Tak, dokładnie, że jest tam żona kogoś i
1: koniec,
2: dwa zdania
1: tak
2: i do
1: naprawdę.
2: Widzenia, tak.
1: No właśnie, a co ty oglądasz, co lubisz, czego szukasz w kinie, jako widzka?
2: Emocji. Ja chyba...
1: Emocji i prawdy.
2: Emocji i prawdy i czegoś, co mnie poruszy, jakiejś takiej... prawdy, to co powiedziałeś, wczoraj nawet byłam w kinie wieczorem na filmie Nie ma duchu w mieszkaniu na dobrej, Emmy Buchwald, no i tam dostałam bardzo dużo tej prawdy i takiego powiewu świeżości, jakoś zrobił na mnie duże wrażenie ten film, też może dlatego, że sama mam trójkę rodzeństwa, jest nas czwórka, też dwóch chłopaków, dwie dziewczyny, może trochę mniejsza różnica wieku, ale jest jakby bardzo dużo tam znalazłam dla siebie. I chyba tego właśnie szukam, jakiejś takiej prawdy, jakiegoś takiego człowieczeństwa, też piękna, ale nie mam na myśli piękna powierzchownego, tylko takiego piękna człowieka. Bardzo jakoś, mimo swojego zawodu, że oczywiście jak oglądam film, to widzę, a tutaj to kręcili tak pewnie, a tutaj coś. Staram się, jak jest dobry film, to mi się
1: wyłącza.
2: To wyłącza i wtedy tylko odczuwam. I wtedy wiem po wyjściu z takiego seansu, że okej, to był dobry film, ja nie myślałam za wiele, ile tam...
1: Tak. A tak jest w ogóle ze sztuką. Czy słuchasz jakiejś płyty, tak wsiąkasz, że nie myślisz, aha, tu użyli tego, tamtego, tak. Albo było zapożyczone z czegoś, tylko okej, 40 minut przesłuchałem, świetna płyta na przykład, tak?
2: Tak
1: samo jest z kinem, no.
2: Tak, dokładnie.
1: To się zgodzę. Bo w sumie tak zadałem ci to pytanie, bo jak patrzyłem na rzeczy, których występowałaś też, są jakieś rzeczy, wiesz, krótkometrażowe, niszowe, arthouse'owe, bym to powiedział, co już jest. I tak zastanawiam się też, abstrahując od tego, że zależy jak ten telefon zadzwoni, albo przejdzie casting, ale że też chyba, wydaje mi się, że to też chyba może być jakaś taka twoja pewna obrana droga, jeśli chodzi o to, że jak dostajesz scenariusz, to jest często przywilej, żeby odrzucać propozycje, nie?
2: Oczywiście.
1: Ale że pewna estetyka jakaś taka, nie chcę tutaj nic umniejszać, bo nie ma nic złego w występowaniu, nie wiem, w tasiemcu, nie wiem, jakby zadzwoni z klanu na przykład, tak? Ale że, no właśnie, to nie jest klan, czy moda na sukces, tylko że coś, co właśnie ma jakąś taką głębię. Nawet ten wspomniany serial właśnie Infamia, on jest może, wiesz, już jesteśmy bardziej mainstreamowym platformie, gdzie można go obejrzeć, ale to nie jest, wiesz, komedia romantyczna z białym plakatem i znanymi postaciami, które widzimy w każdym filmie.
2: Tak, tak. To prawda. Bardzo się cieszę, że mam w CV na swoim koncie takie projekty i bardzo, bardzo też mi zależało, żeby one takie były, ale chcę zaznaczyć, bo mam też na ten temat pewne przemyślenia, że to nie jest nic złego, jeżeli ktoś zagra w tasiemcu, czy nie, bardziej w komercyjnym projekcie. I jestem bardzo daleka od tego, żeby mówić, czy coś jest lepsze, czy coś jest gorsze, bo ja oczywiście chciałabym robić tylko ambitne projekty.
1: Też ale to się nie da tak.
2: Ale nie da się, przychodzi życie, opłacenie rachunków, tak kupienia karmy dla kotów, psów po prostu i wtedy wtedy jakby trzeba troszkę wybrać, jakie życie chce się prowadzić i jakie projekty robić. Ja jestem bardzo szczęśliwa, tak jak powiedziałam, że mogłam je zrobić, ale
1: fajnie sobie te światy mieszać, nie? Tak mi się
2: fajnie
1: wydaje.
2: Fajnie sobie te światy mieszać, tak, że fajnie zrobić trzy projekty ambitne, jeden bardziej komercyjny, bo projekt to jest zawsze spotkanie z drugim człowiekiem. To jest zawsze praca w zawodzie, można poznać fajne osoby, nigdy nie wie się, co te osoby będą później robiły, z kim się nawiąże fajne znajomości, albo po prostu zwykły, czysto ludzki kontakt, że zawsze można coś dla siebie znaleźć. Tak. Także każde doświadczenie uważam, że jest cenne. Oczywiście wszystko w zgodzie ze sobą, ale
1: ale poza tym są fajne te porównania, że jeśli na przykład, bo sobie zapisałem, nie widziałem go, ale tak przeglądałem sobie te filmy i powiedziałem sobie, że jakbym gdzieś znalazł, a nie znalazłem w sieci, to bym sobie obejrzał na przykład Lato 43. Wydaje mi się ciekawą rzeczą, jak zobaczyłem zwiastun, zdjęcie, w ogóle zdjęcia były tam bardzo fajne, że to tylko taka bardzo kameralna historia przyjaźni kobiet podczas okupacji, tak jakby ktoś ze słuchaczy Rock Radia był zainteresowany. I z jednej strony masz coś takiego na przykład, potem nie wiem, pojawia się między innymi Heweliusz, tu masz coś bardzo kameralnego, a tu masz no naszych Avengersów.
2: Tak, w swój sposób.
1: Że też fajnie jest liznąć jednego i drugiego świata, a poza tym, no właśnie, jeśli się nie pojawiasz też w takich rzeczach, no to ciężko jest pójść sobie dalej, bo jednak wydaje mi się, że musisz zobaczyć, a poza tym te rzeczy, o których ja mówię, czyli Heweliusz czy na przykład Infamia, one są większe, możesz powiedzieć potem, ale wystąpiłam w fajnej rzeczy.
2: Tak, no to jest, to są najfajniejsze rzeczy i super by było robić takie rzeczy częściej, gdyby to było możliwe.
1: Bo przy Heweliuszu to trochę jest wejście takie, nie? Do Disneylandu.
2: Tak, totalnie. I szczególnie jeszcze praca z Janem Holoubkiem i jego ekipą, całą, która jest niesamowita. Oni pracują razem przy wielu projektach. Ja wcześniej z nimi pracowałam przy Roście Millennium i tam ich poznałam.
1: Oczywiście, tak. Tak. Lata 60. Zresztą tak, super to było akurat. Tak. Właśnie te lata 60. były lepsze niż współczesne w tym serialu, uważam, w tej trzeciej części.
2: Ja jestem też fanką.
1: Ciekawsze były. Chociaż eksperyment z głosem Franczaskiego też był kontrowersyjny, ale uważam, że tutaj przeszedł też zdał egzamin.
2: Tak, to prawda.
1: Ja tam Filip Pławiak mówił trochę swoim głosem, trochę pana Piotra.
2: Tak. To był ciekawy bardzo zabieg. No, ja już właśnie od czasu Roysta, zresztą to było moje marzenie zagrać w Roście już wcześniej, do innych części się tam zgrywałam na castingi, nigdy się nie udawało.
1: Tak.
2: Więc jak się udało w tej ostatniej części, to ja byłam przeszczęśliwa. No i się trochę zakochałam w tej całej ekipie, więc jak później miałam możliwość zagrania nawet tej malutkiej roli w Heweliuszu, to ja byłam no przeszczęśliwa. Każdy dzień, mimo że tam to była bardzo mała rola, to chyba miałam 5 dni zdjęciowych w każdym innym mieście w ogóle, więc trochę się z nimi najeździłam.
1: Tak.
2: No i to było super i też obserwować ich przy pracy i jak przeczytam wszystkie odcinki, to miałam tak, o kurczę, to będzie coś.
1: Tak.
2: Więc to była totalna ekscytacja. Pamiętam, jak był też bankiet po zdjęciach i było takie podziękowanie, też zrobili takie krótkie wideo tam z planu, jakby po tych wszystkich dniach zdjęciowych i to mimo, że byłam tam po prostu parę dni, to wzruszyłam się, pamiętam, że mi łzy poleciały, że miałam tak, że kurczę, dla takich chwil, aż teraz mam siarki, jak o tym myślę, dla takich chwil warto uprawiać ten zawód, że ja po to go chciałam uprawiać. I wiadomo, to się nie zdarza często, ale nawet jeżeli zdarzy się raz na jakiś czas, no to jestem przeszczęśliwa.
1: Czy jest coś takiego, co wtedy wówczas nowego się dowiedziałaś, albo coś, co ci się spodobało i takie miałeś, wow, to lata 60. nie pomyślałam o tym, że mogły być takie albo fajne, albo niefajne.
2: Coś nowego?
1: Tak. Ale w ogóle, czy coś wzbudziło w tobie jakiekolwiek emocje z tymi latami 60. Znaczy, oprócz tego, że strój, bo tam świetnie wyglądałaś, świetnie to wszystko właśnie wyglądało, w ogóle no to zdjęcia jak to u pana Cholubka.
2: Tak, ale estetyka,
1: lata 60. no.
2: Anegdotka, jak dostałam propozycję tego castingu, to ja miałam takie, nie, no znowu casting, do którego nie pasuje, na pewno tego nie dostanę. Mhm. I nagle podczas nagrywania tych scen, tak, bo inspirowałam się, bo ja grałam młodszą wersję Muszki.
1: Tak.
2: I inspirowałam się scenami Muszki z innych części Roysta. I okazało się, że coś kliknęło, że jakoś to tak bardzo poczułam, więc no, tym bardziej się cieszę, że to nagrałam i się nie poddałam. W każdym razie ta estetyka tych lat 60. ja pamiętam, że pokazywała mojej babci też zdjęcia i ona mówiła, tak, tak, były takie sukienki, było tak, tak się nosiło, tak się czesało i tak dalej. Co prawda wiadomo, że w serialu widzimy jakiś tylko wycinek i to wszystko wygląda ładniej pewnie niż wyglądało, ale ja też bardzo romantyzuję te czasy. Mhm. Ja jestem fanką też starego designu, mam dużo starych mebli, swego czasu nawet kupiłam sobie szlifierkę i tam zajmowałam się renowacją mebli, tak hobbystycznie po prostu. Jakieś tam stoły, krzesła, jakieś stare regały i polskie, ale też czechosłowackie na przykład. I ja totalnie...
1: A to chyba wrzucałaś gdzieś tam na ogłoszenia, coś gdzieś mi wyskakiło.
2: A możliwe, możliwe, bo ja co chwilę coś sprzedawałam, kupowałam nowego, bo mi się znudziło, a jakieś stare lampy gdzieś wynalazłam.
1: Dokładnie.
2: A to coś ze śmietnika znalazłam, na uwaga, śmieciarka jedzie i tam odnowiłam.
1: Pan się zatrzyma!
2: Tam jest ten fajny stół. Także i od nawet samego siedzenia na tych platformach sprzedażowych i czytania o tych starych rzeczach, ja zdobyłam bardzo dużą wiedzę na ich temat, że a to jest tego projektanta, a to jest to, a to te krzesła są takie. I ja nie jestem obiektywna, jeżeli chodzi o ocenę tych lat, bo właśnie bardzo je romantyzowałam. Nawet zbierałam swego czasu, dalej mam, bo nie mogę się ich pozbyć, jakoś mi szkoda, stare zabawki z PRL-u, które jakoś wzbudzały, mimo że się nigdy nimi nie bawiłam, nie miałam w dzieciństwie takich zabawek, to wzbudzały we mnie jakieś taką nostalgię.
1: Tak.
2: Więc totalnie byłam oczarowana tym, więc byłam bardzo szczęśliwa, że mogę zagrać nie we współczesnych latach, tylko
1: to, co pamiętają nasi dziadkowie na przykład.
2: Tak, właśnie.
1: No. Słuchaj, zaraz wracamy do naszej pogawędki. Sylwia Gola, niezłą gościnie Rock Radia jest. Zaraz się słyszymy ponownie.
0: Niezły gość w Rock Radio. 105 i 4 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk obecny, Sylwia Gola w Rock Radio jest, nic się nie zmieniło. I powiedz mi, czy to prawda, czy coś wymyślam, czy internet wymyślił, czy ty dobrze grasz w bilarda?
2: Bilarda? Nie wiem, a skąd takie pytanie?
1: Bo na jakiejś stronce z tobą, gdzie było wykształcenie i tak dalej, różne jakieś cechy, było napisane między innymi gra w bilarda. I tak mówię sobie, zapiszę.
2: Co ty gadasz?
1: Tak jest. Były sztuki walki i bilard. Ja mówię, Boże, zapytam, co za kombo. Tak.
2: Wspaniałe.
1: Więc jak coś, zmień w internecie.
2: Muszę to gdzieś zmienić, muszę to wyszukać i zmienić, ale jest to bardzo zabawne. Uśmiałam się, bo ostatnio byłam namawiana, że właśnie, żeby pójść na bilarda i się bardzo przy tym wzbraniałam, bo...
1: Okay. To ktoś ci wpisał chyba z tamtych znajomych.
2: Ktoś mi wpisał, bo w domu rodzinnym, co prawda, nabyliśmy bilard z moim rodzeństwem i graliśmy, ale jest tak jednak, że jak masz coś w domu na co dzień,
1: Jezu, ale zazdroszczę, zawsze marzyłem, żeby mieć w domu stół do bilarda i sobie pograć.
2: My też marzyliśmy, a później każdy z nas się jakoś rozjechał na studia, coś, jak się spotykaliśmy,
1: no tak,
2: to już...
1: No wiadomo. No to już raczej więc... był do wieczerzy.
2: Tak,
1: stół.
2: Więc, ale bardzo śmieszne. Dziękuję ci.
1: Bardzo proszę.
2: Widziałeś czegoś nowego.
1: To wykreślić. Słuchaj, ja ci potem wyślę linka, gdzie to jest.
2: Dobra.
1: Żeby to zmienić. Dobrze, to o tych pasjach nie, ale to już jest akurat pewne. Mówiliśmy w pierwszej części i do tego nawiązałem, że czy umiesz odpoczywać. Mhm. To było aktorstwo, do którego też jeszcze będziemy skakać i wracać. To jedno, ale tak. Też między innymi, jeśli ktoś będzie na ochocie, to też może coś znaleźć od ciebie.
2: Tak, zapomniałam.
1: No właśnie. Opowiedz mi o tym, jak do tego doszło, że mural na teatrze Ochota na jeden ze ścian, bo tam był taki kolektyw Sztama się nazywał, czy nazywa, bo nie wiem,
2: tak,
1: czy on jeszcze jest.
2: Sztama. To był jedyny projekt.
1: Jedyny projekt.
2: Ale jaki?
1: Ale jaki zarazem?
2: Tak, tak, tak. To była pandemia. Mhm. Mój partner jest grafikiem, projektantem graficznym i ja wyszukałam, że jest taki konkurs, na konkurs na 50-lecie Teatru Ochoty, na projekt muralu. I ja wtedy jeszcze grałam w teatrze, pospadały mi spektakle, miałam bardzo dużo czasu. I
1: jak to wszyscy
2: się,
1: w pandemii.
2: Jak wszyscy w pandemii, co było bardzo też przyjemne, bo nikt wtedy nic nie robił.
1: Wtedy już na siłę musiałaś odpocząć.
2: Tak, tak.
1: I tak nie mogłaś.
2: Tak, ale to wspaniałe było to poczucie, że nikt nic nie robi i wtedy ja też mogę nic nie robić.
1: Tak, tłumaczyłaś sobie. W ten sposób też tak miałem. No.
2: Tak, to było super. No w każdym razie wysłałam to mojemu partnerowi, żeby chciał wziąć udział. On jak zwykle zarobiony robotą, żonie nie chce. Ale jak chcesz, to możemy to zrobić razem. I ja tak myślałam, kurczę, jakby no nigdy w życiu nie projektowałam ani nic, ale mam tę wiedzę jednak powiedzmy teatralną i zaczęłam googlować historię Haliny i Juliusza Machulskich, którzy założyli teatr, jak to wyglądało. Dokopałam się do jakichś archiwalnych zdjęć z czasów, kiedy zakładali ten teatr i znalazłam bardzo fajną fotografię. No i zaczęliśmy rozmawiać, myśleć, jakby to mogło wyglądać i wpadliśmy na pomysł, że możemy użyć tej fotografii, rozczłonkować logo, obecne logo Teatru Ochoty i stworzyć, powiedzmy, kolaż, który będzie pokazywał, jak, oczywiście w cudzysłowie jest to jakaś impresja na ten temat, jak Halina i Juliusz Machulscy malowali logo, czyli jakby jak tworzyli ten teatr. No i jakby pracowaliśmy, udało się stworzyć ten projekt, wysłaliśmy zgłoszenie, no i okazało się, że wygraliśmy. I nazwaliśmy się wtedy właśnie Kolektyw Sztama.
1: Super rzecz.
2: Tak, i super rzecz.
1: Od samej dziecięcości, że tak użyję takiego stwierdzenia, miałaś takie właśnie zajawki artystyczne, wszelakie, że cię to zawsze kręciło?
2: Chodziłam na teatralne do domów kultury, też u sióstr zakony chodziłam na teatralne, jakieś tam schole, jakieś takie rzeczy. Więc to plus z rodzeństwem robiliśmy spektakle w domu z moimi braćmi głównie. Jeszcze mam siostrę, ale ona była starsza troszkę, chociaż też z nami nagrywała jakieś takie głupie filmiki, jak jeszcze nie było internetu, takie rzeczy.
1: Bardziej
2: programy.
1: Reżyserem.
2: Reżyserem, operatorką też była. Więc to było od zawsze. Później jakoś mi się to wybiło z głowy i poszłam na studia finansowe i rachunkowość, bo stwierdziłam, że to jest jakby, że nie można być aktorem na życie. I później wróciłam znowu do tego tematu, więc gdzieś się tam przewijało, aczkolwiek no nie, ja pochodzę z małej miejscowości, Połczyn-Zdrój w zachodniopomorskim i też z rodziny no zupełnie nieartystycznej. Ode mnie każdy z każdej strony jest rolnikiem. Ja zresztą też jestem rolniczką, zrobiłam podyplomowe studia rolnicze, więc nie sądziłam, że to może być sposób na życie, ani że to może być mój zawód. Ale gdzieś te zajęcia jakieś takie artystyczne, gdzieś to zawsze
1: No to jest zawsze taka satysfakcja, jeśli nie ma się żadnych konotacji rodzinnych, a samemu idzie się step by step do czegoś.
2: Tak, to jest duża satysfakcja, ale też wdzięczność dla rodziców, że poszli za tym, bądź na początku łapali za głowę oczywiście, że co ja robię. Wziąłem dziekankę na tym finanse rachunkowość, wyjechałam do Krakowa, najpierw w Larcie, później poszłam na filmoznawstwo, bo się nie dostałam do szkoły, później coś i oni mnie bardzo w tym wspierali, więc gdyby nie ich wsparcie, no to ja bym pewnie sama nic nie zrobiła, ale miałam dużą satysfakcję i to, że zaryzykowałam i gdzieś się to tam opłaciło, że tą ciężką pracą i pogonią za marzeniami coś tam zyskałam, nie? Więc to no, na pewno jest.
1: A to jakie miałaś wtedy wyobrażenie zawodu właśnie na studiach, a dziś? Czy się bardzo pozmieniała ta wizja aktorstwa?
2: No, troszkę się pozmieniała, jak przyszła rzeczywistość i nie do końca też w szkole na to przygotowują, ale też właśnie jeżeli chodzi o te ambitne projekty, że ja czuję, że ja studiowałam w Krakowie i czuję, że trochę przesiąkłam taką narracją i taką filozofią, że tylko ambitne projekty, że nasi profesorowie nie grają w operach mydlanych, że my też, żebyśmy tego nie robili, jeżeli chcemy być aktorami. I ja bardzo tym przesiąkłam i bardzo długo z tym walczyłam. I to nie o to chodzi, że ja teraz już nie chcę robić ambitnych projektów, tylko tak jak ci powiedziałam, przyszło życie, zapłata rachunków.
1: No oczywiście.
2: Jakoś trzeba sobie radzić i też nie mogę całe życie prowadzić życia studentki po prostu, która tam jakoś sobie kombinuje.
1: Oby do pierwszego.
2: Oby do pierwszego, więc przyszła pewna weryfikacja tego. No i oczywiście różniło się to życie. W szkole i podejście, a to jak ten zawód wygląda. Po prostu. Jak bardzo trzeba być samodzielnym, jak dużo trzeba mieć samozaparcia, cierpliwości i też jakiejś takiej siły, żeby cię to nie przygniotło po prostu, nie?
1: Bo... Tak. Poza tym też czytałem, widziałem, że bardzo dużo nagrywasz tych self-tape'ów. Też w różnych językach.
2: Tak.
1: Ja niemiecki, przyznam się, że zakończyłem w podstawówce na Derdi Das.
2: Jak większość z nas.
1: Bo mnie przygniotło, potem w gimnazjum francuski, a w liceum włoski i chociaż jakoś tam po polsku do dzisiaj potrafię jako tak opowiedzieć. Ale znalazłem taki film, który jest przeuroczy. Chyba na twoich social mediach. Jest taka kompilacja na twoim Instagramie. Przejrzałem sobie. Bardzo zacna. Jest tam przecudowny taki jeden, znaczy parę z takich filmików, ale jak coś nagrywasz i wspomniałeś, że musisz mieć nakarmę dla kota, to nawet koty ci czasami nie pozwalają tam, bo tło leci.
2: Tak.
1: Więc też można zobaczyć, jak to wygląda za kulisowo, jak człowiek nagrywa te self-tape'y, bo zawsze mi się wydawało, tego nigdy nie robiłem, no bo nie jestem aktorem, ale zawsze mi się wydawało, że to trzeba się cholernie przygotować do tego, żeby się skupić, żeby to nagrać i mieć to poczucie, że pewnie nagrywa się to jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste ujęcie, kolejny dubel i ty zastanawiasz się, kurde, co wysłać, nie? Że to musisz mieć... Wtedy się cierpliwość sprawdza, mi się wydaje, przy tych self-tape'ach.
2: Tak, totalnie. I że musisz być gotowy i że tak w biegu tego dnia codziennego właśnie tu koty, a tu sąsiad jakiś remont, tu coś i ty musisz nagrać scenę, a czasami jest ona bardzo trudna. Musisz kogoś zaprosić do nagrania tej sceny, koleżankę albo kolegę, żeby ci pomógł w tym. Więc to jest cała po prostu uruchomić machinę castingową i też samemu być w tej gotowości, bo na przykład dawno nie miałeś castingu i nagle po 3 miesiącach ktoś się odzywa i masz bardzo trudną scenę do nagrania, nie? I ty po prostu w biegu życia codziennego i właśnie kupowania karmy dla kotów musisz się w sobie zebrać i skupić i zrobić to dobrze, nie?
1: Tak. To jest super patent na social media, więc ja może tego wrzucać, uważam. To jest dobry pomysł.
2: Tak, ostatnio mi to samo znajomi mówili.
1: To jest dobry humor, bo to jest właśnie nie takie, że to jest obciachowe, takie na zasadzie, że czujesz konsternację, że chcę być śmieszna, a nie, to jest autentycznie takie, wiesz, takie lekko sucharowo, fajność, zabawne takie, no... Może na taki humor.
2: No pomyślę o tym, ale ten Instagram jest, w sensie nie jest mi aż tak bliski.
1: No mnie też nie. Więc...
2: No jest to trudna rzecz, dlatego czasami się wzbraniam, ale jak czuję wenę i właśnie coś się takiego śmiesznego wydarzy, to wtedy...
1: Bardzo dobrze. Ale właśnie, jeśli chodzi o te rzeczy też zagraniczne, to głównie na Niemcy? Jeszcze próbujesz?
2: Głównie na Niemcy. Ja się cały czas uczę niemieckiego i z mówieniem mam tak, że dogadam się, ale nie czuję się jakoś tak super pewnie, żebym super biegle.
1: Czyli kebaba przykład... spokojnie nie możesz zamówić w Berlinie.
2: Ein Kebab bitte.
1: No właśnie, Gemuse.
2: Tak, mit Gemuse.
1: Tak.
2: Ale z graniem po niemiecku jakby sprawia mi to dużą przyjemność, radzę sobie z tym, no ale oczywiście Niemki nie zagram. Zagram Polkę mówiącą po niemiecku lub jakąś inną dziewczynę spoza Niemiec. No i jakoś tam próbuję swoich sił. Ja wróciłam do nauki niemieckiego, bo tak jak ty, po prostu w podstawówce miałam niemiecki, w sumie w gimnazjum, w liceum też, ale też tylko Derdi Das i nic więcej.
1: Tak.
2: I szukali do projektu, właśnie do filmu niemieckiego i zapytano mnie, czy mówię po niemiecku i ja wtedy trochę tak skłamałam, że tak, mówię po niemiecku.
1: Natürlich.
2: Natürlich, ja.
1: Jawohl. Ich liebe.
2: Ich liebe Deutsch.
1: Für Deutschland.
2: Tak, i stało się tak, że zostałam zaproszona na ten casting po self-tape'ach, oczywiście tam wykułam na pamkę i ja wygrałam ten casting wtedy. I to mnie zmobilizowało do, pamiętam, że chyba wtedy kończyłam 30, bo dostałam na 30 od znajomych, od rodzinek,
1: słownik.
2: Taki duży prezent, okay. Była wielka zrzutka na moje lekcje niemieckiego.
1: A super, to jest świetny prezent.
2: Tak, świetny prezent i od tamtej pory jestem z tą nauczycielką, z Agą, która mieszka na co dzień w Wiedniu, mamy lekcje online i się uczę po prostu cały czas. I jest to dla mnie mobilizacja, bo sama z siebie myślę, żebym nie wróciła do nauki niemieckiego, bez szans.
1: Wiem, bo ja mam tak z włoskim. Odkładam, żeby do niego wrócić.
2: Tak, tak.
1: A nie tylko powiedzieć ci o regatce.
2: No i dobrze mieć jakąś motywację,
1: tak,
2: nie?
1: Tak, tak.
2: Ale już na przykład jakbyś jeździł do Włoch sobie często i byś, wiesz, poczuł, że musisz tam się po prostu dogadać, dobrze sobie znaleźć taką zewnętrzną jeszcze motywację.
1: Tak.
2: No i dla mnie te projekty po niemiecku, te castingi po niemiecku, to jest taka motywacja, żeby to cisnąć.
1: Świetna rzecz. Ja w ogóle mam wrażenie, że jak człowiek się nauczy jednego, dwóch, trzech języków, też może wszystko.
2: Tak,
1: coś w tym jest.
2: To prawda.
1: Tak mi się wydaje. Sylwia Gola, niezłym gościem, niezłą gościową Rock Radia jest. Zaraz do was wracamy.
0: Niezły gość w Rock Radio. 105 i 4 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Estelmaszczyk jestem, Sylwia Gola w Rock Radio, chociaż też powinienem powiedzieć Reuber.
2: Reuber, tak.
1: Bo o tym chciałem podyskutować. Bo to jest kolejna z rzeczy, która mnie zaskoczyła i mega pozytywnie. Mimo, że jesteśmy w Rock Radio, ale też lubię taką muzykę. Mhm. Aktorstwo, mówiliśmy o muralu. Bilard już wiemy, że nie.
2: Ale, fake news.
1: Fake news. Ale, co, chyba zaraz po tej wywiadzie pójdziemy na bilard.
2: Dokładnie.
1: Razem. I właśnie sety DJ-skie, co też jest w miarę świeżą sprawą, jak tak pogrzebałem. Mhm. Z rok, dwa.
2: Tak, chyba to już będzie z 2 lata, od kiedy skończyłam kurs.
1: Ja ci nawet powiem, zaskoczę, ja tak się dokopałem, że nawet powiem ci, że bo robisz też własne sety jakby takie.
2: Sety nagrywam, ale nie produkuję muzyki.
1: Tak, ale na przykład włączyłem sobie, gdzieś znalazłem Technolas 2024. Mhm. Kurde, fajne.
2: Tak?
1: Słuchałem sobie wczoraj właśnie.
2: O, super, cieszę się.
1: I skąd w ogóle taka jeszcze zajawka u ciebie?
2: Ja mam tak z muzyką elektroniczną, że jakby tak policzyć, to ja jej słucham od jakichś 20 lat. Uh-huh. Od kiedy byłam nastolatką. Tak. Jeszcze pamiętam, że chyba chłopak ówczesny mojej siostry załatwiał mi jakieś płyty CD, no bo wtedy nie było jeszcze tak internetu. Jakiś Westbam, Mayday był festiwal, ja tak bardzo chciałam na to pojechać, już byłam gówniarą. Tak. I słuchałam tych wszystkich płyt, jakoś tak przesiąkłam tym. I faktycznie muzyka elektroniczna niezmiennie jest ze mną no od tych 20-19 lat. Mhm. Jakoś tak. No a z DJingiem było tak, że właśnie z moim partnerem stwierdziliśmy, że chcielibyśmy zrobić coś razem poza domem.
1: Tak.
2: Innego niż oglądanie wspólne Netflixa. Mhm. I zdecydowaliśmy, że pójdziemy na kurs DJ-ski do Instytutu Dźwięku. Jest taka szkoła i produkcji muzyki, i DJingu. No i poszliśmy tam na jeden kurs, na drugi. No i jakoś tak się stało, że z takiej też zajawki po prostu do muzyki, z tego grania, no właśnie cały czas uczę. Pojawiły się jakieś propozycje, możliwość zagrania, a tu na jakiejś imprezie, a tu na festiwalu, bo wygrałam jakiś konkurs. I co mnie bardzo zdziwiło, bo to nastąpiło bardzo szybko, ale też bardzo ucieszyło i stwierdziłam, że dobra, go with the flow, idę za tym, jak się dzieje, to gdzieś tam zagram. No i tak zostało to ze mną. Traktuję to oczywiście hobbystycznie i bardzo to
1: ale
2: lubię.
1: Ale wkręciło cię to.
2: Ale wkręciło mnie to, nie na tyle, żeby, nie wiem, porzucać aktorstwo i już tylko
1: grać sety
2: i po prostu grać tak w klubach, jest. Bo uważam, że ta branża jest bardzo trudna i dopóki jej nie poznałam, sądziłam, że branża filmowa, teatralna, aktorska jest trudna.
1: No też jest mnóstwo ludzi, a też nie jest aż tak wbrew pozorom wiele miejsc.
2: Tak, i dużo osób kończy te kursy, też trzeba bywać, znać, chodzić na imprezy,
1: trzeba
2: kolegować
1: dużo grać,
2: się.
1: Żeby mieć na te wspomniane rachunki.
2: Dokładnie.
1: To jest hobbystyczne, chyba że jest liczna grupa taka.
2: Tak, dokładnie. Ale to mi pasuje, że to hobby.

0: klasyczne. Miałam taki moment, że jak już tak zaczęłam więcej grać, jakieś takie ambicje się pojawiły, trochę jakieś takie rozczarowania, dlaczego to tak wygląda, dlaczego ta branża taka jest, ale później zrobiłam sobie parę miesięcy przerwy i stwierdziłam, dobra, back to the roots, wracam do tego, do początku, czyli dlaczego ja tam poszłam. Tak. Bo lubię tę muzykę, tak, bo chcę czasami zagrać na urodzinach znajomych i musiałam sobie jakoś to przetłumaczyć i wróciłam do tego początku. Oczywiście jak gdzieś będzie okazja, to dalej zagram, ale
1: traktuję to jako clue, tak.
0: Dokładnie, to jest fajna zajawka dla mnie.
1: Czyli jak z tobą siedzi na imprezę gdzieś na domówkę, to jesteś DJ-em.
0: Zdarza się, może tak być. Są zaproszenia na znajomych urodziny, gdzie mam zagrać.
1: Jeszcze jest też kolejna rzecz, dubbing.
0: Tak, pojawił się. Dawno co prawda nie dubbingowałam, tak, ale miałam czas, że to było...
1: Jestem małogrowy, ale widziałam tam The Last of Us nawet.
0: Tak, było. Tak, dużo miałam takich gier w ogóle i takich gier też akcji, takie mocne postacie dubbingowałam tam. Jakieś wojowniczki, jakieś takie różne rzeczy.
1: Jak do tego doszło, cytując wieszcza tego kraju?
0: Tak, chyba było tak, my generalnie pod koniec studiów właśnie w krakowskiej PWST, teraz AST, mieliśmy warsztaty dubbingowe i tam pierwszy raz się z tym w ogóle spotkałam. Nie szło mi to jakoś wyśmienicie, chociaż pamiętam, że robili taki udawany wewnętrzny konkurs na postać z bajki, na chłopca z bajki i ja wygrałam z moimi kolegami z roku na głos chłopca. Okay. Bo się okazało, że mój głos po nagraniu...
1: To jak była pani, nie pamiętam teraz nazwiska, że przez lata dubbingowała tego Asha z Pokemonów, a to była kobieta.
0: A, to nie widziałam, oglądałam Pokemony.
1: Ja też.
0: O kurde, no właśnie, no właśnie. No i tam jakby pierwszy raz liznęłam, że tak powiem, tematu.
1: Tak.
0: A później to było tak po prostu po szkole, no jak się szukało pracy, że się zgłaszało do studiów dubbingowych. I byli już znajomi aktorzy, aktorki, którzy byli bardziej doświadczeni, no i tam polecali, zgłoś się do tego studia. I ja chyba nie kłamię, chyba tak było, że zgłosiłam się po prostu, chyba pierwsze studio, z którym pracowałam, to właśnie było studio PRL i od tego studia miałam najwięcej właśnie później, jak już zrobiłam jeden projekt, jakieś tam kolejne wychodziły.
1: Tak.
0: I tak to chyba się zaczęło, że po prostu zgłosiłam się, były próbka głosu, bo tam są takie castingi, że zostawiasz próbkę głosu w różnym stylu i tak to jakoś poszło.
1: No i super, mam nadzieję, że to też wróci.
0: No też mam taką nadzieję. Muszę chyba jakby odświeżyć temat, przypomnieć się gdzieś tam coś nagrać nowego.
1: Otóż to.
0: Tak, bo jakoś zaniedbałam to trochę.
1: Słuchaj, parę rzeczy już zapisaj podczas tej naszej rozmowy.
0: Właśnie, kurczę, konotuj
1: sobie.
0: Tak.
1: Ale już tak tytułem końca, bo powoli już uciekamy. Mówiliśmy o Morfeuszu, ale też wygooglałem, sprawdziłem, myślę, to jest prawda, że też niebawem pojawi się film. Też taki mały, wielki film, tak sobie pomyślałem, że może to być. Anioł Morski?
0: Tak, tak.
1: Też ciekawa historia mi się wydaje, trochę taka teatralna.
0: Jest trochę, ja miałam już okazję zobaczyć film, jest faktycznie trochę taki, mi się skojarzył spektakl teatr telewizji. To jest historia związku dwojga ludzi, w sumie reżysera teatralnego i aktorki, albo byłej aktorki, bo ona już tam odchodzi, tak, ta Agata z zawodu, którzy mierzą się właśnie z tematem otwarcia związku, który zresztą inicjatywa wychodzi właśnie od niej, od tej Agaty. No i tam właśnie poprzez bodajże 10 czy 12 scen, już teraz nie pamiętam, bo to bardzo długo trwało, my kręciliśmy to bardzo dawno temu, poprzez tylko sceny rozmowy dwójki bohaterów, może z wyjątkiem jednej sceny, obserwujemy relację, a w zasadzie rozpad trochę tej relacji i jak oni z tym dealują, z tematem właśnie otwarcia związku, najpierw poligami, potem już poliamorii. Tak, to taki jest generalnie trzon tej historii.
1: Jeszcze porozmawiam też o teatrze, ale nie ma czasu, chociaż to będzie jeszcze szansa. Widzisz, mówię, że o Boże, tyle czasu, a tu proszę.
0: Tak, tak.
1: A mi się tematy nie mieszczą. Więc super. Sylwia, powiedz mi, czego ci życzyć oprócz tych rzeczy, o których wspomnieliśmy dzisiaj?
0: Myślę, że dużo spokoju, właśnie odpoczynku, o którym rozmawialiśmy, od którego zaczęliśmy, cierpliwości, której mi czasami brakuje, no i na pewno...
1: A to choleryk jesteś, czy... Nerwusek?
0: Czasami się zdarza. Mam wysokie standardy i do siebie, i do innych, i tak czasami... Czasami mi puszczają nerwy. Oczywiście bardzo na tym pracuję, ale jestem dosyć nerwusem, niecierpliwym. Chciałabym już na teraz, żeby wszystko było dobrze zrobione.
1: Okej.
0: Tak. Także tej cierpliwości, spokoju, na pewno nowych projektów bym sobie życzyła. Zdrowia przede wszystkim.
1: Bez
0: zdrowia nie ma nic. Tak, w naszym wieku już doskwiera.
1: To już tylko tego się życzy. Tak.
0: Także takich rzeczy, których ja też i tobie życzę.
1: A dziękuję bardzo serdecznie. Tak. Potem się rozliczymy.
0: Tak.
1: Tam będzie zawsze faktura. Sylwia Gola, niezłym gościem, niezłą gościni. Rok Radia była. Dziękuję.
0: Dziękuję
1: było fajnie.
0: Bardzo. Dzięki, było super.
1: I do następnego. Marzysz Tomaszczyk, dziękuję. Hej, hej, ciao. Tschüss.
0: Tschüss, tschüss. Auf Wiedersehen.
2: Niezły gość w Rock Radio. 105 i 4 FM.